Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Ghost Town.
1: Słuchasz Radia Gra FM.
2: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hadrylania, o tym mówiliśmy we wtorek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Zielony Wrocław ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zielonego Klina Południa Wrocławia. Chodzi o gigantyczny teren, aż około 63 hektarów, który zamieni się w spójny zielony system rekreacji i wypoczynku. Co ważne, projekt powstanie na bazie koncepcji Zielony Klin Wojszycki, która w 2019 roku była szczegółowo konsultowana z mieszkańcami. A co dokładnie znajdzie się na terenie Zielonego Klina? Powstaną główna aleja pieszo-rowerowa przecinająca cały obszar, zróżnicowane strefy sportowe, rekreacyjne oraz place zabaw dla dzieci. Będą też ścieżki przyrodnicze, ogrody społeczne, polany, a także lasy mieszane i łąki. Do tego dochodzi nowoczesna retencja wód, naturalne i suche zbiorniki oraz obszary podmokłe, które pomogą rzece Brochówce i wpisują się w strategię adaptacji miasta do zmiany klimatu. Nie zabraknie też oczywiście komfortowej infrastruktury w postaci oświetlenia, monitoringu, toalet oraz małej architektury.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Ma być spokojniej i bezpieczniej. Przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz wrocławskiego oddziału GDDKiA podpisali list intencyjny w sprawie budowy odcinka drogi, który połączy autostradę A4 ze wschodnią obwodnicą Wrocławia. To zaledwie 3-kilometrowy fragment, który ma odciążyć węzeł Bielański, tłumaczy Waldemar Wojciechowski, dyrektor GDDKiA we Wrocławiu.
2: Właśnie poprzez węzeł Karwiany, czyli na wysokości dawnego punktu poboru opłat, chcemy wyprowadzić taki węzeł, który da możliwość wyprowadzenia korytarza transportowego do Wrocławia i połączenia ze wschodnią obwodnicą Wrocławia. No i jesteśmy dopiero na etapie opracowania dokumentacji. Po opracowaniu dokumentacji będzie można rozpisać postępowanie przetargowe, wybrać wykonawcę. My widzimy na węźle Bielańskim dość duży potok zatorowy w kierunku na Wrocław. Ulica Karkonoska jest zakorkowana, w związku z tym dodanie dodatkowego takiego połączenia poprzez węzeł Karwiany ze wschodnią obwodnicą pozwoli, żeby ten ruch był mniejszy na ulicy Karkonoskiej.
0: O to, które osiedla najbardziej skorzystają z tej inwestycji, zapytaliśmy prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.
3: Myślę, że te, które są przy granicy, które są chcąc nie chcąc osiedlami tranzytowymi, czyli osiedle Jagodno, osiedle Ołtaszyn, osiedle Partynice Wysoka, nawet Klecina, to są te osiedla, które na co dzień najsilniej odczuwają ten ruch tranzytowy, ten ruch wjazdowy i wyjazdowy z miasta. Mam nadzieję, że właśnie poprzez wykształcenie tego dodatkowego odcinka ten ruch się rozłoży, no i tym samym będzie można szybciej, bo o to chodzi, żeby można było szybciej, bez większych kłopotów wjechać i wyjechać z miasta.
0: A wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, obecny podczas podpisania listu, zwraca uwagę, że potrzebę tej inwestycji potwierdzają statystyki.
4: Nikogo nie trzeba przekonywać, jak mocno zatłoczona i ruchliwa jest autostrada A4, jak wpływa to również na ruch, na komunikację dla wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z dojazdu do aglomeracji wrocławskiej. Według ostatniego pomiaru natężenia ruchu na węźle Bielany ruch wynosi ponad 76 tysięcy pojazdów na dobę. Również na innych drogach krajowych w regionie ten ruch jest dość spory, więc robimy wszystko jako Ministerstwo Infrastruktury, jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia dróg krajowych z drogami również lokalnymi, drogami regionalnymi, ale również, żeby poprawić bezpieczeństwo.
0: Budowa 3-kilometrowego odcinka drogi będzie kosztować 54 miliony złotych. Sporządzenie dokumentacji projektowej zajmie 18 miesięcy. We wtorek informowaliśmy, że mężczyzna, który 11 maja popchnął seniorkę na ścieżce rowerowej przy ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu, został przesłuchany przez policję. 42-latek nie przyznał się do winy, twierdzi, że nie działał celowo i że starsza kobieta wtargnęła mu pod koła mimo użycia dzwonka. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę samochodu. Na nagraniu widać, jak rowerzysta zatrzymuje się, po krótkiej wymianie zdań popycha kobietę, która upada na ziemię, a następnie odjeżdża. Policja postawiła mężczyźnie zarzuty narażenia na utratę zdrowia. zdrowia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 3 lat więzienia. Dodajmy, że mężczyzna zgłosił się na komisariat z pełnomocnikiem po tym, jak jego wizerunek został opublikowany, a policja ustaliła jego tożsamość.
1: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
0: We wtorkowych raportach mówiliśmy też o zatrzymanym przez wrocławską policję naprawdę zdeterminowanym 19-latku. Młody mężczyzna, chociaż nie miał prawa jazdy, wsiadł za kierownicę i łamiąc przepisy, urządził sobie wyścig na ulicach miasta. Kiedy policja próbowała go zatrzymać, zaczął szaleńczą ucieczkę przez centrum i Odrę. O szczegółach Martyna Czerwińska.
5: Pościg rozpoczął się na ulicy Traugutta. Mężczyzna ignorował nie tylko policjantów, ale także wszystkie przepisy, pokonując w zawrotnym tempie i na czerwonym świetle największe skrzyżowania: Plac Społeczny, Plac Grunwaldzki, a następnie Rondo Regana. Po kilku kilometrach porzucił auto i wskoczył do rzeki, uciekając w pław. Z Odry wyszedł w okolicy ulicy Skłodowskiej i dopiero tam został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, nie tylko nie miał prawa jazdy, ale także posiadał przy sobie narkotyki. W samochodzie podróżował z młodszymi od siebie znajomymi, został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.
0: Grozi mu do 5 lat więzienia. We wtorek na ulicę Wrocławia po raz pierwszy wyjechał Silverbus. Ten wyjątkowy autobus ma zachęcać seniorów do aktywności, wychodzenia z domu, a także ma stać się dla nich miejscem spotkań. Jak mówi dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, będzie kursował w każdy wtorek i środę.
6: Będzie to mobilny punkt, do którego seniorzy będą mogli przyjść. Dowiedzą się o szerokiej ofercie Wrocławia, gdzie można spędzać czas, gdzie można szukać pomocy, ale również w tym autobusie będzie przewidziany drobny poczęstunek i również w tym autobusie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o tym, co się dzieje we Wrocławiu, o tym, gdzie można pójść poćwiczyć, gdzie można pójść spędzić czas, jakie są centra aktywności we Wrocławiu, tam, gdzie można się spotkać, bo najważniejsze to wyjść z domu, spotkać się, porozmawiać.
0: We wtorki spotkania w autobusie poprowadzi głównie wrocławski MOPS, mówi dyrektor ośrodka Andrzej Mańkowski.
7: Nasi pracownicy będą informowali seniorów o możliwościach wsparcia, rozdawali koperty życia, o usługach opiekuńczych, ale też bardzo dla nas ważne jest to, że będziemy pytali o potrzeby naszych seniorów i odpowiadali na te potrzeby swoimi działaniami. Odczarowujemy trochę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który często kojarzy się tylko z wsparciem finansowych ludzi, którzy bardzo tego potrzebują.
0: A w środę stery przejmie Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
8: My również będziemy udzielać informacji o tym, gdzie seniorzy mogą fajnie spędzić czas, gdzie mogą być aktywni fizycznie, gdzie mogą się zająć swoim dobrostanem. Prawdopodobnie również wówczas będzie się pojawiał w Silverbusie przewodnik wrocławski, który krótko opowie o miejscu, w którym się Państwo znajdą. Będziecie mogli Państwo przy kawie, przy herbacie zjeść dobre ciastko i przede wszystkim zależy nam na tym, żebyście ze sobą rozmawiali.
0: No to była Joanna Nyczak, dyrektorka WCR.
1: www.radiogra.pl.
0: Szacunek nie zna gatunku. Mural poświęcony szczurom, który powstał na Nadodrzu, wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców. Fundacja Musika, która jest inicjatorem tego pomysłu, tłumaczy jednak, że to tylko fragment kampanii, która, jak mówi jej dyrektorka Olga Kazalska, ma zachęcać do humanitarnej deratyzacji przez dbanie o miejską przestrzeń i niedokarmianie dzikich zwierząt.
9: Nasz mural na Nadodrzu jest tak naprawdę zwieńczeniem pewnego etapu naszej kampanii Jestem, gdzie mówimy o tym, jakie szczury są. Bazujemy na aktualnej wiedzy naukowej, mówimy o tym, że szczury są inteligentne, empatyczne, spędzają bardzo dużo czasu na myciu się, są stadne, rodzinne i dbają o siebie nawzajem. Też chcemy pokazać, że są jednym z innych znanych nam, mających lepszy PR, gatunków miejskich i też jako zwierzę, które żyje w miastach, zawsze będzie towarzyszyć człowiekowi. Szczury zawsze były, one są i one będą. To od nas zależy, ile ich będzie i czy będą bardzo widoczne, czy mniej.
0: Dyrektorka Fundacji Musika jednocześnie podkreśla, że fundacja wie o tym, że szczury dla wielu osób są problemem. Nie znaczy to jednak, że zasługują na cierpienie.
9: My poszukujemy rozwiązań, które będą odpowiedzią na niestety nieskuteczną deratyzację chemiczną. I poszukujemy alternatyw, które właśnie będą rozwiązaniem dla naszych problemów, które z jednej strony wyprowadzą szczury z naszych domów, ale nie zrobią tego w sposób powodujący cierpienie i ból dla zwierząt.
0: Warto jeszcze dodać, że wrocławski magistrat odcina się od tej inicjatywy. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
6: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Po reklamie.
16: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
16: Miasto podsumowało tegoroczną edycję programu Bezpieczny Wrocław w szkołach. W tej odsłonie szkolenia odbyły się w kolejnych 8 wrocławskich szkołach ponadpodstawowych i w sumie wzięło w nich udział ponad 1600 osób. Jak zapowiada Joanna Bisiecka-Szymczak z wrocławskiego magistratu, program wróci do szkół we wrześniu.
17: Od 2025 roku realizujemy bezpłatne szkolenia dla mieszkańców, podczas których uczymy ich reagowania na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. W ramach tych szkoleń przeszkoliliśmy już ponad 3000 wrocławianek i wrocławian. Jednocześnie realizujemy szkolenia w plenerze, podczas wydarzeń miejskich i szkolenia online, które są cały czas dostępne w naszej zakładce Bezpieczny Wrocław. Ale to, co robimy i to, czego nie robią inne miasta w Polsce, to szkolimy młodzież. Szkolimy młodzież szkół ponadpodstawowych, wyposażając ich jednocześnie w tą wiedzę, która może uratować zdrowie i życie. W pilotażu wzięły udział 4 szkoły. W tym roku, w tym semestrze w szkoleniach uczestniczyły już kolejnych 8 szkół.
16: Na takich zajęciach uczniowie uczą się m.in. zasad ewakuacji, reagowania na zagrożenia, pierwszej pomocy oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.
18: Program Bezpieczny Wrocław w szkołach to cykl szkolenia, 4-godzinnych szkoleń, gdzie program jest skoncentrowany przede wszystkim na praktyce. Zależało nam na tym, żeby młodzież ćwiczyła budowanie świadomości tej w sytuacjach kryzysowych, ale także podejmowanie decyzji w konkretnych zdarzeniach i zagrożeniach. Dlatego skupiamy się też na tym, by ćwiczyli w konkretnych sytuacjach, w konkretnych scenariuszach, by reagowali na zdarzenia, na zamachy, by udzielali pierwszej pomocy i by korzystali ze swoich supermocy, ponieważ pamiętajmy, że młodzież ta szkolna, ta z tych szkół średnich, to są ludzie, którzy dysponują niesamowitym entuzjazmem, kreatywnością i taką energią do działania. Co więcej, przeszkolenie tych na tą chwilę prawie 3000 osób daje gwarancję, że za kilkanaście lat, a może już nawet za kilka, będą liderami w zakresie organizowania bezpieczeństwa w naszym mieście i w całej Polsce.
16: A to był major Jarosław Stelmach, prezes firmy Safety Project, która prowadzi szkolenia.
0: Wiadomości Radia Gra.
16: 480 zdarzeń drogowych. Tak z kolei wyglądał długi czerwcowy weekend na dolnośląskich drogach. W tym czasie policjanci prowadzili wzmożone kontrole. O tym, jakich wykroczeń dopuścili się kierowcy, opowiedział w środę starszy aspirant Łukasz Poremski z dolnośląskiej policji.
19: 26 wypadków drogowych, 454 kolizje drogowe, 36 osób rannych i niestety jedna osoba, która w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. Policjanci, prowadząc w okresie wydłużonego weekendu wzmożone działania kontrolne, ujawnili i wyeliminowali z ruchu aż 207 osób, które pomimo wielokrotnych apeli o trzeźwość zdecydowały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów po wcześniejszym spożyciu alkoholu.
16: Długi weekend to jednak nie tylko kontrole drogowe.
19: W ciągu kilku minionych dni funkcjonariusze przeprowadzili bowiem blisko 6 tysięcy różnego rodzaju interwencji, a także zatrzymali 283 osoby poszukiwane.
16: Analiza danych pokazuje, że czerwcowy weekend był na dolnośląskich drogach bezpieczniejszy niż przed rokiem.
19: W porównaniu do roku poprzedniego notowano 79 mniej zdarzeń drogowych, 68 mniej kolizji drogowych i 11 mniej wypadków drogowych. To niewątpliwie pozytywny sygnał, świadczący o rosnącej świadomości uczestników ruchu drogowego oraz skuteczności prowadzonych działań profilaktycznych i kontrolnych.
16: Dolnośląska Policja kolejny raz apeluje o rozwagę i o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Park Brochowski może wkrótce powiększyć się o blisko 7 hektarów terenu przy ulicy Polnej. Obecnie znajdują się tam pola uprawne, jednak w przyszłości planowane jest utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej. Wstępna koncepcja zagospodarowania przewiduje m.in. nowe nasadzenia drzew, sady owocowe, polany, tereny retencyjne oraz ścieżkę pieszo-rowerową, która połączy Brochów z Iwinami. Projekt zakłada ponadto powstanie placów rekreacyjnych, stref dla rodzin i właścicieli psów oraz przestrzeni do aktywnego spędzania czasu. Szczególny nacisk położono na zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca. Do 30 czerwca mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania nowej części parku. To okazja, by podzielić się swoimi pomysłami i wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
16: MPK Wrocław odebrało pierwszy z 7 nowych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 Electric. Pojazdy będą obsługiwać linię 106 i 129, a ich zakup wpisuje się w program modernizacji taboru oraz rozwoju transportu zeroemisyjnego. Nowe autobusy wyposażone są m.in. w klimatyzację, monitoring i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Infrastruktura do ich ładowania powstanie, przypomnijmy, przy zajezdni na ulicy Obornickiej oraz przy lotnisku. Wartość kontraktu wynosi ponad 20 milionów złotych, a inwestycja częściowo jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy. A MPWiK Wrocław zainwestuje ponad 1 000 000 złotych w cyberbezpieczeństwo infrastruktury wodociągowej. Przedsięwzięcie w całości pokryje dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wrocławskie wodociągi wdrożą specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia chroniące sieci IT i systemy sterowania, rozwiną mechanizmy wykrywania i blokowania cyberataków, zmodernizują i zabezpieczą sieć informatyczną oraz przeprowadzą szkolenia dla zespołów IT w kontekście reagowania na incydenty. Warto jeszcze dodać, że MPWiK jest inicjatorem przedsięwzięcia Centrum Wymiany Informacji i Analizy Zagrożeń. To platforma przeznaczona dla spółek wodno-kanalizacyjnych, która służy bieżącej wymianie informacji o incydentach i rozwojowi wspólnych standardów reagowania na nie.
0: www.radiogra.pl.
16: W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym pojawił się symboliczny dzwon wdzięczności. Jego dźwięk można usłyszeć w klinice neonatologii. To nowy rytuał mający podkreślać moment powrotu do domu po tygodniach lub miesiącach walki o zdrowie i życie dziecka. Dzwon przekazała Fundacja Matka We Love.
1: Gdy dowiedziałam się, że jest taka inicjatywa Dzwonów Zwycięstwa, nie ukrywam, że moim takim marzeniem było, aby ten dzwon zawiózł właśnie na tym oddziale, ponieważ sama miałam okazję tutaj przebywać z Mikołajem i tak naprawdę, choć to często trudno przechodzi nam rodzicom przez usta, Mikołaj swoje życie zawdzięcza właśnie temu oddziałowi, więc takie marzenie i które się dziś spełnia, że ten dzwon tutaj wisi, dla nas jest to kolejny punkt na naszej drodze wcześniaczej, natomiast wierzę, że dla wielu rodziców, dla personelu będzie to taki znak, że te dzieciaki faktycznie wygrały coś więcej niż wyjście do domu, ale też pewnie życie.
16: Mówi Karolina Kasińska, mama chłopca leczonego w klinice neonatologii USK, inicjatorka tego projektu. Każdego roku klinika hospitalizuje około 2,5 tysiąca noworodków, również dzieci wymagających leczenia na oddziale intensywnej terapii.
15: Sama jestem rodzicem wcześniaka. Moja córka w tej chwili ma już prawie 9 lat i te 9 lat temu zabrakło mi takiego elementu, którym mogłabym powiedzieć dziękuję, ale też świętować to, że moje dziecko grało, bo czasem to są trudne boje, wielotygodniowe, wielomiesięczne. I dzień wypisu ze szpitala jest bardzo stresujący z perspektywy rodzica. Zapomina się o tym, że to również jest czas na świętowanie, na to, żeby powiedzieć dziękuję, cieszyć się, ale również wlać nadzieję tym, którzy wchodzą na oddział neonatologiczny i nie do końca wiedzą, czego się spodziewać. Także to jest również symbol nadziei dla tych, którzy pierwszy raz odwiedzają oddział neonatologiczny i nie do końca jeszcze wiedzą, jakie będą ich losy.
16: Dodaje prezes Fundacji Matka We Love, dr Katarzyna Dyńska-Kukulska. Moment wyjścia ze szpitala to dla rodzin wcześniaków oraz noworodków wymagających intensywnej terapii coś więcej niż zakończenie leczenia.
20: Zwycięstwo. Nawet po takim czasie oczyszczenie z takich trudnych emocji, które tutaj mieliśmy przez cały dwumiesięczny pobyt na oddziale ERKI. Tak, to jest ważny dźwięk dla nas, rodziców takich skrajnych wcześniaków, czy dzieci, które muszą trafić na ERKę z różnych powodów. Pobyt był bardzo długi. Łukasz spędził łącznie 105 dni w szpitalu po porodzie i lekarze oddziału neonatologicznego odbyli niesamowitą batalię w walce o jego życie. Wygrano, na szczęście.
16: Usłyszeliśmy mamę dziecka leczonego w klinice neonatologii i na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Więcej na radiogra.pl.
16: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
16: W najbliższą sobotę rozpoczną się remonty drogowo-torowe we Wrocławiu. Prace obejmą dwa kluczowe miejsca: skrzyżowanie ulic Trauguta i Krasińskiego oraz odcinki torowiska na ulicach Stawowej i Peronowej. Na skrzyżowaniu Trauguta i Krasińskiego ruszy przebudowa torowiska nadzorowana przez MPK oraz remont magistrali pod nadzorem MPWiK. Kierowców czekają utrudnienia. Jadący od strony placu Wróblewskiego i ulicy Krasińskiego w kierunku Oławskiej będą musieli kierować się w stronę placu Społecznego i skorzystać z nowej nawrotki, która zostanie otwarta około 100 metrów od skrzyżowania. Ruch od placu Społecznego w kierunku Oławskiej będzie odbywał się trzema pasami, natomiast od Oławskiej w stronę placu Społecznego kierowcy pojadą lewym i środkowym pasem, a prawy pas zostanie przeznaczony wyłącznie dla ruchu w kierunku placu Wróblewskiego. Modernizacja torowiska na ulicy Stawowej i Peron Nowej z kolei obejmie odcinek od wiaduktu do Łuków na Stawowej oraz fragment przed przejściem dla pieszych na Peronowej. W pierwszym etapie remontu ulica Stawowa pozostanie przejezdna, ponieważ prace będą prowadzone wyłącznie na torowisku, a w związku z remontami przewidziane są zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. O nich więcej będziemy mówić w jutrzejszych raportach w Radiu Gra. Bądźcie z nami.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
16: W czwartek mówiliśmy o wstrząsających scenach, jakie rozegrały się we Wrocławiu. Trzech mężczyzn z Kazachstanu, Ukrainy i Turcji zwabiło podstępem do auta, a następnie porwało dwóch młodych Ukraińców. Mężczyźni byli bici i więzieni w centrum miasta. Szczegóły poznała Martyna Czerwińska.
21: Do porwania doszło na podwórku przy ulicy Barckiej i parkingu przy Świeradowskiej. Wszystko uchwycił osiedlowy monitoring. Na zapisie widać, jak 20-latkowie zostali zwabieni, a następnie wciągnięci do samochodów. Później sprawcy wywieźli ich do piwnicy jednej z restauracji na Starym Mieście. Tam groźbami i przemocą wymusili od nich podanie haseł do aplikacji bankowych, ale także zaciągnięcie pożyczek wśród znajomych. Policji udało się ich szybko namierzyć i uwolnić dwóch młodych Ukraińców. Oprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty za m.in. pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenie i pobicie. Grozi im do 25 lat więzienia.
16: Dodajmy, że w sumie policja zatrzymała w sprawie czterech mężczyzn, czwarty to kierowca taksówki. Pod koniec tygodnia mówiliśmy też o wakacyjnych planach remontowych z Diumu. Do końca sierpnia ma potrwać pierwszy etap remontu wiaduktów na ulicy Gazowej. Konstrukcja pierwszego z nich jest już zdemontowana i jak mówi dyrektor zarządu Tomasz Staruchowicz, trwa budowa jego następcy.
22: Przebudowa odcinków ulicy Gazowej, Karwińskiej i Mościckiego, a tak naprawdę kompletna przebudowa trzech obiektów wiaduktów nad liniami kolejowymi. Pracę, przypomnę, zaczęliśmy miesiąc temu. Efekt widać, stary obiekt zniknął. Lipiec, sierpień to jest okres intensywnej pracy związanej właśnie z tym, aby konstrukcje nowe, konstrukcje obiektów w ciągu ulicy Gazowej się pojawiły. Wrzesień to prace drogowe na styku Mościckiego, Karwińska, Gazowa, tak, aby możliwie jak najszybciej przywrócić ruch kołowy na kierunku Mościckiego w kierunku Barckiej.
16: To nie koniec wakacyjnych inwestycji. Największą z nich jest kapitalny remont estakad na Alei Jana III Sobieskiego i budowa ciągów pieszo-rowerowych w tej okolicy.
22: 17 czerwca otwieramy oferty na bardzo duże przedsięwzięcie związane z remontem estakad w ciągu Alei III Sobieskiego. To jest znaczące zadanie, zarówno pod kątem technicznym, jak i finansowym. Jeżeli procedura przetargowa pójdzie gładko, to powinniśmy jeszcze z końcówką wakacji wejść na roboty.
16: Prace przy remoncie estakad mają zająć 2 lata, a budowa infrastruktury pieszo-rowerowej potrwać 12 miesięcy.
0: Wiadomości Radia Gra.
16: Coraz bliżej otwarcia drogi ekspresowej S8 na trasie z Wrocławia do Kłodzka. 3 pierwsze odcinki trasy między Kobierzycami a Łagiewnikami mają być gotowe już w 3rd kwartale przyszłego roku. Niewykluczone jednak, że kierowcy skorzystają z nich szybciej. Jak mówi Waldemar Wojciechowski, dyrektor wrocławskiego oddziału GDD KIA, być może już przed przyszłorocznymi wakacjami.
2: Całe zadanie Wrocław-Kłodzko jest podzielone na 7 odcinków, z czego 6 są w takiej etapie realizacji, gdzie mamy wyłonionych wykonawców na zaprojektuj i wybuduj. Te pierwsze 3 odcinki od Kobierzyc do Łagiewnik są w etapie takim realizacyjnym już na fizycznie na budowie i tutaj jak jesteśmy na odcinku 3 i na tym odcinku widzicie Państwo jest rozkładana masa, także ten odcinek jest najbardziej zaawansowany. Od Wrocławia do Łagiewnik. To jest 36-kilometrowy odcinek.
3: Cały odcinek ile ma?
2: Cała trasa ma 80 km.
3: Kiedy kierowcy będą mogli pojawić się na tych kolejnych odcinkach, czyli z Łagiewnik do Kłodzka?
2: Oczekujemy obecnie na decyzję od Pani Wojewody, na decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jak tylko otrzymamy, przystępujemy do działania, jesteśmy gotowi wejść na budowę i robić.
16: A dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski przypomina, że budowie S8 towarzyszy szereg innych inwestycji na dolnośląskich drogach i torach kolejowych.
4: Droga ekspresowa S8 doprowadzi ruch do Kotliny Kłodzkiej, natomiast drogi wojewódzkie będą odpowiadać za to, aby ten ruch rozprowadzić do dróg o znaczeniu lokalnym. Z tego właśnie względu szereg inwestycji samorządu województwa dolnośląskiego, w tym program Dolny Śląsk na dobrej drodze na terenie powiatu Ząbkowickiego, Kłodzkiego oraz Dzierżoniowskiego w tym roku. Duże zadania polegające na przebudowie dróg wojewódzkich, droga 390, 392 oraz budowy takie jak obwodnica Dzierżoniowa. Nie tylko zatrzymujemy się na zadaniach drogowych, również zadania kolejowe. W tym regionie podobną wagę jak S8 ma również linia kolejowa 310, która jest pod zarządem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Ta inwestycja jest w trakcie realizacji. Jest to połączenie tak naprawdę Wrocławia z południem Dolnego Śląska. Ona idzie obok z DK8 i to zadanie również na przełomie roku 27-28 będzie gotowe.
16: Inwestycje obejmują łącznie 63 km nowej drogi, a jej wartość to blisko 3 miliardy złotych. Kolejne fragmenty S8 są już na etapie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń lub w fazie projektowania. Od niedzieli pociągi kursujące z Wrocławia w kierunku Bielawy będą dojeżdżały do 2 nowych przystanków kolejowych – Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie. Jak przekazał Radiu Gra w czwartek burmistrz Bielawy Adam Hordyj, jest to możliwe dzięki odbudowie kolejnych 4 kilometrów trasy kolejowej w kierunku Srebrnej Góry.
23: Te 2 przystanki, które mają bardzo turystyczne nazwy, czyli Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie, to jest tchnienie w stronę turystyczną. Dotychczasowe 2 przystanki, czyli Bielawa Centrum i Bielawa Zachodnia, to były przystanki głównie dedykowane dla mieszkańców, którzy korzystając z linii kolejowej jeżdżą głównie do stolicy regionu. Natomiast w tej chwili te 2 nowe przystanki dają szansę, że właśnie mieszkańcy Wrocławia będą docierali do swoich miejsc docelowych, czyli w góry, nad jezioro, turystyka rowerowa, turystyka piesza, więc zakładam, że to przywiezie nam dodatkowych turystów.
16: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, przypomina, że przywracanie nieczynnych linii kolejowych to jeden z priorytetów regionu w ostatnich latach.
24: Przypomnę, że ostatnie 15 lat to 78 km zrewitalizowanych linii kolejowych. Naszą ambicją jest, żeby w najbliższych 3 latach zrewitalizować, przywrócić do życia kolejnych 220 km. Jak Państwo widzą, liczba, ilość jest imponująca.
16: A pociągi wrócą na ten odcinek po blisko 50 latach nieobecności, przypomina z kolei wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
5: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę. Całość tego odcinka to jest 4 km. Całość zadania liczy 16 km, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku, więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać.
16: I na tym kończymy podsumowanie najważniejszych tematów z czwartku. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Więcej na radiogra.pl.
6: Reklama.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
25: Ale etykieta musi być!
9: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
26: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
0: To jest

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Uwaga pasażerowie MPK, od weekendu ruszają pierwsze letnie remonty tras. Jak mówi Radiu Gra prezes MPK Wrocław, Witold Woźny, roboty rozpoczną się na dwóch ważnych skrzyżowaniach.
2: Pierwszy to skrzyżowanie ulicy Traugutta i Krasińskiego, a także drugie Stawowa Peronowa. W tym pierwszym będziemy swoje prace koordynowali z kolegami z MPWiK. My obok prac związanych z modernizacją torowiska, jego podbudowy, konstrukcji, koledzy z MPWiK będą remontowali magistralę wodociągową, aby te niezbędne prace wykonywać w jednym czasie.
0: A kolejne prace ruszą pod koniec czerwca.
2: Realizować będziemy zadanie związane z modernizacją torowiska w ulicy Trzebnickiej. To takie największe flagowe zadanie w ramach tegorocznego programu Torewolucja, a także modernizować będziemy skrzyżowanie drogowo-torowe przy ulicach Suchej, Ślężnej, Borowskiej oraz Swobodnej.
0: Koszt realizacji tych czterech zadań to ponad 25 milionów złotych. Szczegóły o planowanych utrudnieniach znajdziecie na stronie MPK Wrocław. Pracownicy informujący o zmianach pojawią się też na przystankach.
1: Twoje sprawy.
0: Wakacyjna Torewolucja nie oszczędzi kierowców. W czasie letnich remontów torowisk na utrudnienia musi przygotować się każdy z nas. O tym, gdzie planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu, opowiedziała nam w piątek Paulina Tyniec-Piszcz z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego.
3: Przy Placu Społecznym główne zmiany będą dotyczyć tej relacji z rejonu Placu Wróblewskiego. Tam ci kierowcy, którzy będą chcieli pojechać prosto w kierunku ulicy Ławskiej, nie będą mogli tego zrobić z uwagi na właśnie wyłączenie tego fragmentu skrzyżowania, ale będą mogli skorzystać ze specjalnej nawrotki, która będzie zorganizowana około 100 metrów od tego skrzyżowania. Z tej nawrotki skorzystają również ci kierowcy, którzy będą chcieli z kolei z ulicy Krasińskiego skręcić w lewo w ulicę Oławską. Ci również skorzystają z tej relacji. Z tej relacji również skorzystają autobusy komunikacji miejskiej. Ten ruch na osi ulica Oławska, Plac Społeczny, ulica Oławska, Traugutta w obie strony będzie zasadniczo utrzymany przy również wahadłowym ruchu tramwajowym. Największe zmiany z uwagi na lokalizację tego miejsca to jest oczywiście rejon Dworca Głównego, czyli skrzyżowanie Stawowa, Peronowa. Tutaj te zmiany, pierwsze zmiany dotyczyć będą głównie komunikacji miejskiej. Natomiast w kolejnych etapach oczywiście będą zmiany w organizacji ruchu samochodów. Będą one związane z relacjami chociażby w ulicy Stawowej, ale również z pewnymi odcinkami ulicy Bogusławskiego czy Komandorskiej, które na konkretny etap prac staną się ulicami jednokierunkowymi. Ulica Trzebnicka, bardzo oczekiwany remont torowiska, ale też jezdni. Tutaj kluczowym założeniem było utrzymanie jednak przejezdności dla ruchu samochodów, więc po jednym pasie w każdym kierunku będzie można przez cały okres trwania inwestycji przejechać samochodem. Większe pojazdy, autobusy, pojazdy powyżej 2,5 tony będą skierowane objazdami, ale ponieważ MPK Wrocław rusza z tym remontem nieco później, to oczywiście wszystkie szczegóły, które ustalamy, będą Państwu przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem.
0: Miasto apeluje, aby szczególnie w okresie wakacyjnym nie jeździć na pamięć i regularnie sprawdzać komunikaty. W dużym skrócie, w wakacje remonty we Wrocławiu zostaną przeprowadzone aż w 30 miejscach. Poza pracami, jakie przeprowadzi MPK czy Zdium, dochodzą jeszcze zadania przygotowane przez spółkę Wrocławskie Inwestycje. A ta ma sporo do roboty, zdradza Radiu Gra Bartosz Nowak.
4: Ponieważ najwięcej nas jest na urlopie w tym czasie. Dzieci nie chodzą do szkoły, mają ograniczone zajęcia pozalekcyjne, więc ten ruch wytworzony przez mieszkańców jest znacznie niższy. Dodatkowo wyjeżdżają studenci. Tych we Wrocławiu mamy blisko 100 tysięcy. To również robi pracę, jeżeli chodzi o ruch w mieście, szczególnie o komunikację zbiorową. Stąd to jest genialny moment. Wykonawcy i cały rok ustawiamy pod to, aby efektywnie wykorzystać moment, w którym możemy zrobić najwięcej. To po pierwsze, po drugie też jest pewna pogoda. Chodzi tutaj szczególnie o temperatury.
0: Wrocławskie Inwestycje zapowiadają na przykład remont ulicy Ruskiej.
4: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te zadania Wrocławskich Inwestycji, to my będziemy na bieżąco informować przy tych największych, które już są w toku. Mówię tu przede wszystkim o skrzyżowaniu Dibuła, Drobnera, czy o budowie trasy na Swojczyce, ponieważ w wakacje również będziemy planowali na Dibuła, Drobnera przełożenie ruchu w nowe miejsce, ale to pieśń przyszłości, o tym powiemy z odpowiednim wyprzedzeniem, kiedy będziemy gotowi w odpowiednim momencie. Warto zaznaczyć, że to, co robimy w wakacje, czyli ten zestaw wrocławskich inwestycji, to na pewno utrudnienia w ulicy Ruskiej w wakacje, bo planujemy w czerwcu rozstrzygnąć przetarg i szybko podpisać umowę po to, aby wejść na tą realizację, więc tutaj wyłączymy tą ulicę z ruchu.
0: Ale mamy też dobre wiadomości. Wrocławskie inwestycje skończyły już przebudowę ulicy Koszarowej, na którą w sobotę wrócą autobusy. W wakacje natomiast planują zakończyć budowę nowego odcinka Alei Architektów.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: A zaraz po weekendzie, w najbliższy poniedziałek, wchodzi w życie kolejna korekta rozkładu jazdy kolei dolnośląskich. Tym razem wprowadzono nowości na regionalnych liniach. Co to za nowości? Ustaliła pod koniec tygodnia Paulina Schneider.
5: To przede wszystkim premiera odbudowanej po latach linii. Na dolnośląskiej sieci kolejowej pojawią się dwa nowe punkty: Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. W 2019 roku, po ponad 40 latach, przywrócono połączenie kolejowe do Bielawy, a teraz, dzięki budowie kolejnych stacji, pociągi dotrą do podnóża Gór Sowich i Nadmalownicze Jezioro. Pasażerowie kolei dolnośląskich mogą spodziewać się też przyspieszonych pociągów na odcinku Rawicz-Żmigród-Oborniki Śląskie-Wrocław. Dzięki temu ze stacji Wrocław Mikołajów do Obornik Śląskich dotrzemy w 11 minut, a do Żmigrodu w 20 minut.
0: Ale to jeszcze nie wszystko.
5: W rozkładzie pojawiło się również Wielkopolskie Leszno. Podróż z Wrocławia Głównego potrwa około godziny i 11 minut. Wraca też już tradycyjnie wakacyjne połączenie do Świnoujścia. Pociąg wyruszy z Wrocławia przez Legnicę, Lubin i Zieloną Górę w każdą sobotę. Z Nadbałtyku pociąg będzie wracał co niedzielę. Mamy też dobrą wiadomość dla rowerzystów. W czasie wakacyjnym z Wrocławia do Milicza wyjedzie dedykowany rowerzystom pociąg, który dostosowany jest do przewozu większej liczby jednośladów na pokładzie.
0: Bilety, rozkłady jazdy i wszystkie informacje na temat korekty znajdziecie pod adresem kolejedolnośląskie.pl. Symulator starości, hulajnogi pokonujące krawężniki czy wirtualna rzeczywistość wspierająca psychikę. W piątek zakończyły się czwarte targi Innowacje w dostępności. We Wrocławskim Parku Technologicznym pojawiło się 48 wystawców prezentujących sprzęty, które mają zwiększać dostępność i wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Wśród nich jedna firma z urządzeniami pomagającymi osobom niewidomym i niedowidzącym.
6: Widać tutaj sporo sprzętu, na przykład jest airfryer. Czym on się różni od tego, którego zazwyczaj znamy?
7: Wyglądem i funkcjonalnością w porównaniu do zwykłego niczym, ale jest udźwiękowiony, więc osoba, która załóżmy nie widzi albo ma problemy ze wzrokiem, może usłyszeć na przykład to, jak ustawia sobie czas albo jak zwiększa, zmniejsza temperaturę.
6: A zegarki? Bo tutaj też są.
7: Zegarki są na tyle dyskretne, że wyglądają estetycznie i niczym nie różnią się od zwykłych, ale posiadają dwa przyciski, które również podają w postaci dźwiękowej datę oraz godzinę.
6: To na koniec zapytam jeszcze o karty. Mamy te klasyczne i Uno.
7: Karty klasyczne są powiększone dla osób, które słabo widzą, a karty Uno i obok stoją również też zwykła Kalia Tart, posiadają oznaczenia brajlowskie, więc osoba niewidoma może również grać z osobą pełnosprawną w te gry.
0: Mówił Mateusz Guzik z firmy Altix. Były też produkty dla osób starszych, o których opowiedział Radiu Gra Tomasz Osiecki z firmy Vespa Trade.
8: Prezentujemy wzmacniacze słuchu. Przede wszystkim skierowane są do osób starszych lub do osób z niewielkim niedosłuchem.
6: No właśnie, jak to działa i czym to się różni od takich typowych aparatów słuchowych?
8: On wzmacnia, ponieważ aparaty są skierowane do osób już z poważniejszą wadą słuchu, natomiast tutaj jest z niewielką i to przede wszystkim wzmacnia, a innowacyjność polega na tym, iż do tej pory mamy aparaty działające na zasadzie powietrznych, na zasadzie wibracji powietrznych, na zasadzie impulsów przekazanych do kości, a tutaj mamy po prostu chrząstkę, więc to jest zupełnie inne rozwiązanie.
0: Podczas targów prezentowane były również systemy wirtualnej rzeczywistości wspierające psychikę, mówi Tomasz Mandzyn z firmy VR Tier 1.
9: Prezentujemy dzisiaj dwa systemy. Jeden z systemów jest to system VR Tier 1 oparty o wirtualną rzeczywistość. Jest to system medyczny klasy pierwszej. No i ten system służy przede wszystkim do wspierania leczenia depresji, stanów lękowych pacjentów wykorzystujemy do tego wirtualną rzeczywistość, która przenosi pacjenta do wirtualnego świata. Tam pacjent jest bodźcowany w wirtualnej terapii tekstami terapeutycznymi, muzyką terapeutyczną, znajduje się w bezpiecznym środowisku i dzięki temu wszystkiemu możemy liczyć na to, że zredukujemy u tego pacjenta zaburzenia lękowo-depresyjne, poprawimy nastrój i motywację do rehabilitacji, poprawimy koncentrację.
0: I na tym temacie kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: pełne energii.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylania, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Prawdopodobnie pod koniec czerwca rozpocznie się przebudowa torowiska na ulicy Trzebnickiej pomiędzy Placem Powstańców Śląskich a Mostem Trzebnickim oraz remont sieci trakcyjnej na odcinku od wiaduktu kolejowego przez Mosty Trzebnickie do ulicy na Polance. O zakończonym postępowaniu przetargowym dotyczącym tego zadania poinformował na swoim facebookowym profilu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę torowiska i sieci trakcyjnej, wymianę około 1200 metrów toru pojedynczego, modernizację odwodnienia oraz odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z wykonaniem elementów oddzielających torowisko od jezdni. Rozpoczęcie prac planowane jest na 27 czerwca i mają one potrwać około 12 tygodni.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Inwestycje we Wrocławiu poinformowały o zakończeniu zbierania ofert w przetargu na zaprojektowanie nowego tunelu pod torami w rejonie kanału miejskiego. Obecnie trwa analiza formalna ofert złożonych w przetargu na zaprojektowanie tego zadania, ale już wiadomo, że jedna z ofert mieści się w kwocie, jaką na ten cel zabezpieczyło miasto, a przypomnijmy, mowa o prawie 350 tysiącach złotych. Inwestycja połączy trasy piesze i rowerowe pomiędzy mostami warszawskimi a trzebnickimi. Projekt będzie realizowany na podstawie przygotowanej koncepcji. Tunel według założeń będzie miał około 20 metrów długości i zapewni połączenie pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki. Wykonawca od momentu podpisania umowy będzie miał półtora roku na jego opracowanie. Przetarg, dodajmy, dotyczy opracowania pełnej dokumentacji. Wykonawca opracuje projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne. Zdobędzie też komplet decyzji administracyjnych oraz uzyska uzgodnienia środowiskowe i konserwatorskie. Drogi zwalniające na Alei Kochanowskiego powodem konfliktu. Zdania są podzielone. Niektórzy mieszkańcy popierają ten pomysł, jednak w internecie możemy przeczytać też komentarze o korkach i problemach z hałasem. Zgodnie jednak przyznają, że na tej ulicy potrzebna była poprawa bezpieczeństwa.
2: To znaczy się słychać uderzenia, prawda? Jakoś nie odczułam, ale... Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bo nawet tutaj bardzo dużo ludzi ginęło na tych pasach. Poprawiło się, muszą trochę zwalniać. No, nie wszyscy uważają, prawda?
3: Po prostu kierowcy chcą nieraz zmienić pas czy coś. Także ja myślę, że gdyby kierowcy jeździli zgodnie z przepisami, nie byłyby potrzebne takie progi.
4: To jest bardzo potrzebna rzecz.
0: Mówią mieszkańcy, a Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, mówi o statystykach, które skłoniły miasto do umieszczenia tam progów.
5: Przede wszystkim Aleja Kochanowskiego jest aleją, ulicą zakwalifikowaną do grupy najbardziej niebezpiecznych. Mowa tutaj oczywiście o pieszych, ponieważ żeby przejść na drugą stronę ulicy, trzeba przeciąć dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą stronę bez azylii. Od 2018 roku mamy takie statystyki, to ponad 400 zdarzeń, 400 wypadków w ciągu tej alei, w ciągu tej ulicy miało miejsce, w tym wypadki niebezpieczne.
0: Progi zwalniające to rozwiązanie tymczasowe.
5: Docelowo na Alei Kochanowskiego powstanie sygnalizacja świetlna, czyli progi zwalniające są rozwiązaniem tymczasowym, chroniącym właśnie pieszych. Jesteśmy w mieście w trakcie gromadzenia dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną. Będzie to takie rozwiązanie docelowe, które ma na stałe uspokoić ruch w tamtym miejscu. Nie jesteśmy w stanie teraz oszacować daty, ponieważ jesteśmy właśnie w procesie gromadzenia dokumentacji do sygnalizacji. Na tym etapie jeszcze takiej daty nie możemy podać.
0: Rzecznik z DIUM-u podkreśla też, że progi spełniają wszystkie wymogi i nie są za wysokie.
1: Twoje sprawy.
0: Na początku tygodnia mieliśmy też dobrą informację dla mieszkańców okolic lotniska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów. Te mają omijać najgęściej zaludnione osiedla Wrocławia oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. Jak mówi Karol Przywara, prezes wrocławskiego portu, do takich zmian zobowiązał się zarząd w rozmowach z mieszkańcami, którzy zgłaszali uciążliwość hałasu generowanego przez samoloty.
6: Oczywiście my monitorujemy na bieżąco i współpracujemy z lokalną społecznością. Mamy chociażby kontakt z Radą Osiedla Oporów i przedstawiali nam swoje oczekiwania co do funkcjonowania lotniska. My nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców, więc pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami. Jednym z tych rozwiązań była opłata hałasowa, którą wprowadziliśmy w nowym cenniku opłat od 1 maja, a teraz ustaliliśmy wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej nowe ścieżki po starcie, czyli po odlocie. Tak poprowadzimy, czy PAŻP poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla, czyli jeśli chodzi o Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej.
0: Wcześniej lotnisko wprowadziło już opłaty dla przewoźników za start i lądowanie w godzinach nocnych.
6: Opłata hałasowa jest różna, jeśli chodzi o różne typy samolotów, różne godziny, w których te samoloty przylatują. To są od kilkunastu, nawet do i kilku tysięcy złotych takiej opłaty, które mogłoby być nałożona na przewoźnika, który takim samolotem starszego typu do nas by się zwracał. My chcemy zachęcić ich do latania w godzinach południowych, w ciągu dnia, rozszerzyć ten ruch, jeśli chodzi o noc, zachęcać właśnie takimi instrumentami do tego, żeby ten ruch nocny był jak najmniejszy.
0: Zmiany jednak wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy, najpóźniej na początku przeszłego roku. Posłuchajcie dlaczego.
7: Musimy czekać, bo to wynika z wymagań i z przepisów, które nas obligują do zrobienia w pewnych terminach pewnych rzeczy. To znaczy najpierw my projektujemy, później po projektowaniu latamy to na symulatorze, analizujemy, znowu latamy na symulatorze i później oddajemy to do publikacji, która trwa 3 miesiące. To trwa tak długo po to, żeby wszyscy przewoźnicy mogli sobie do baz danych samolotów podkładać te koordynaty, które Państwo widzieli. I to jest podstawa do tego, żeby później te samoloty z założenia tymi trasami latały.
0: Wyjaśnia wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafał Marczewski. Warto jeszcze podkreślić, że mimo zmian procedury startu i lądowania zależą od wielu czynników, m.in. od pogody, wiatru i ruchu lotniczego. W poniedziałek mówiliśmy też o kolejnym rekordowym miesiącu na wrocławskim lotnisku. W maju port obsłużył ponad 550 tysięcy pasażerów. To oznacza wzrost o prawie 13% w porównaniu do ubiegłego roku. A które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem, sprawdziła Paulina Schneider.
8: W maju najczęściej latano do Alicante i Lizbony, ale również do Hani, Palermo, Paryża czy Rzymu. Jeśli chodzi o loty czarterowe, to tutaj bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się Antalya, Heraklion i Majorka. Warto zwrócić uwagę na poziom wypełnienia samolotów, który w maju sięgnął 90%. Pod koniec miesiąca port obsłużył też 2-milionowego pasażera w 2026 roku. To pani Bożena, która przyleciała z Hiszpanii.
0: Warto jeszcze dodać, że to najlepszy maj w całej historii portu lotniczego Wrocław.
1: www.radiogra.pl.
0: Walka ze szczurami bez bólu i zabijania. Fundacja Musika prowadzi we Wrocławiu etyczną deratyzację. W budynkach Ekostraży i Urzędu Marszałkowskiego pracownicy fundacji blokują wejścia, którymi szczury mogłyby przedostać się w poszukiwaniu pożywienia. To, jak mówi Radio Gra dyrektorka fundacji Olga Kazalska, ma w przyszłości zmniejszyć ich obecność w mieście.
9: Etyczna deratyzacja polega na uszczelnieniu budynków, na humanitarnym wyprowadzeniu zwierząt. Jeżeli są w naszym budynku szczurków, myszy z budynku, a następnie zabezpieczenia go w taki sposób, żeby już nie weszły. To jest bardzo proste. Bazujemy na 3 produktach dostępnych w każdym markecie budowlanym. Pianka montażowa, siatka metalowa i wełna stalowa. Po prostu szukamy miejsc, którędy gryzonie wchodzą, wychodzą i zabezpieczamy je przed dalszym przechodzeniem.
0: Taka metoda, jak dodaje dyrektorka, jest oparta na wiedzy o szczurach.
9: Na wiedzy o tym, jak jest szczur, jaka jest mysz i o tym, którędy przychodzi i dlaczego. I sam pierwszy etap etycznej deratyzacji polega na obejrzeniu budynku, obejrzeniu piwnic, posłuchaniu ludzi, którzy widzieli te szczurki, sprawdzeniu, gdzie, którędy one mogą się przedostawać do budynku i przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Jeżeli już wiemy dlaczego i wiemy, gdzie jest to pożywienie, do którego przychodzą, to odcięcie tego dostępu to jest chwila, moment. Naprawdę, samo uszczelnianie zajmuje chwilę.
0: To nie jedyna etyczna metoda walki ze szczurami. Ważna jest też na przykład segregacja śmieci i niedokarmianie zwierząt.
9: Po jakie metody sięgniemy, no to tutaj zastanówmy się właśnie. My chcemy skłonić jako fundacja do refleksji, jak działają te dostępne powszechnie metody i poszukać nowych alternatywnych. Oczywiście uszczelnianie budynków to jest jeden z takich filarów, ale myśląc o skali miasta i o tym, co my możemy zrobić jako mieszkańcy, konsumenci, no to przede wszystkim ogarnijmy własne śmieci. To jest przede wszystkim segregacja. Wiemy, że bioodpady są odbierane częściej właśnie po to, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, kiedy otwieramy nasze stołówki dla szczurów, segregujmy śmieci, zamykajmy kontenery na śmieci.
0: I na tym temacie kończymy podsumowanie najważniejszych tematów z poniedziałku. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym sercu wrocławskiego rynku przez wiele stuleci funkcjonowały szczególne budowle, które stanowiły filary handlowego życia miasta. Wielka i mała waga miejska. Te niepozorne z pozoru obiekty odgrywały nieocenioną rolę w rozwoju gospodarczym średniowiecznego Wrocławia, będąc nie tylko narzędziem kontroli handlu, ale także symbolem miejskiej tożsamości i prestiżu. Choć dziś po ich architekturze pozostały jedynie fragmenty i upamiętniające je tablice, historia obu wag zachwyca bogactwem szczegółów, architektonicznymi ciekawostkami i wpływem na życie codzienne mieszkańców. Na zachodnim krańcu wrocławskiego rynku, tuż przed zachodnim wylotem sukiennic, przez kilkaset lat dumnie górowała wielka waga miejska. Nie była to jednak jedyna waga miejskiego rynku. Nieco dalej funkcjonowała również mała waga obsługująca mniejsze partie towarów. Sam fakt istnienia tych dwóch budowli powiązany był z nadanym w 1273 roku przez księcia prawem wagi, specjalnym przywilejem, który nakazywałby wszystkie towary przywożone do Wrocławia i z niego wywożone o wadze przekraczającej 1 centnar były obowiązkowo ważone na miejskiej wadze. Prawo to miało daleko idące konsekwencje dla życia handlowego miasta. Określało bowiem nie tylko zasady ważenia, ale też warunki składowania towarów. Musiały one pozostawać na rynku przez co najmniej 3 dni. Dzięki temu miasto mogło czerpać korzyści z obrotu towarowego, a wrocławski rynek stał się tętniącym życiem centrum wymiany, w którym obowiązywały jasno określone reguły gry. Pierwsza wzmianka o wielkiej wadze pochodzi z dokumentów z XIII wieku. Już w tamtych czasach oznaczała ona nie tylko miejsce, w którym prowadzono precyzyjne pomiary wagi towarów, ale i serce rynku oraz istotny punkt odniesienia dla zachodniej pierzei rynku, przez długi czas zwanej przy budce lub przy wadze. Początkowo był to niewielki drewniany budynek, jednak wraz ze wzrostem znaczenia handlu zdecydowano się na gruntowną przebudowę. W 1571 roku na miejscu starego obiektu powstała nowa murowana waga zaprojektowana na planie kwadratu o bokach 7 metrów i 20 centymetrów. Jej narożniki wzmocniono masywnymi filarami, które połączono eleganckimi półkolistymi arkadami. Budynek był otwarty na 4 strony świata, co nie tylko podkreślało jego funkcję publiczną, ale także umożliwiało łatwy dostęp kupcom i mieszkańcom. Wnętrze obiektu zdominowała ogromna dwuramienna waga. Urządzenie, które dla wielu ówczesnych mieszkańców miasta stanowiło symbol porządku oraz gwarancję sprawiedliwej wymiany handlowej. Całość budowli wieńczył charakterystyczny dach przechodzący w 8 obok, zwieńczony spiralnymi kolumienkami i efektownym banistym hełmem, a nad jedną z arkad zawieszono stylizowaną tabliczkę z datą powstania budowli. W kolejnych stuleciach obiekt doczekał się jeszcze kilku modyfikacji, w tym drewnianej, a następnie murowanej przybudówki dla wagowego. Niestety wielka waga, jako miejsce wyjątkowych spotkań, interesów i codziennego życia, została rozebrana w 1846 roku. Dziś o jej istnieniu przypomina tabliczka oraz obrys z czerwonej kostki brukowej na płycie rynku. W tym samym czasie, gdy powstawała wielka waga nieco dalej, przy zachodnim wyjściu z Kramów Bogatych, dzisiejsze przejście żelaznicze, postawiono inny, znacznie mniejszy budynek, małą wagę. Była ona dedykowana do ważenia towarów nieprzekraczających 10 centnarów i miała charakter jednoizbowy. Choć dokumenty wspominają o niej już w latach 1387 i 1396, jej pierwotny wygląd pozostaje nieznany. Z czasem, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na obsługę handlu, poszerzono funkcję małej wagi. W 1521 roku rozpoczęto budowę nowego dwupiętrowego budynku domu małej wagi. Ten imponujący jak na owe czasy obiekt wyróżniał się spadzistym dachem szerokością 10,5 metra oraz długością ponad 30 metrów. Na parterze znalazły się pomieszczenia do ważenia oraz kasy, a 2 sklepione ostrołucznie korytarze prowadziły bezpośrednio do sukiennic, łącząc kluczowe strefy handlowe rynku. Zachodnia elewacja przyciągała uwagę gotyckim tympanonem z datą budowy, a portal prowadzący do wnętrza zdobiony był głową Jana Chrzciciela wyrzeźbioną na kamiennej misie. Piętro pełniło natomiast funkcję sali winiarni, dostępnej dla szlachty, kupców i mieszczan. Z czasem miejsce to przekształcono w giełdę, a fasadę ozdobiono alegorycznymi fryzami i motywami heraldycznymi. Wielka i mała waga służyły nie tylko jako narzędzia pomiarowe, lecz również jako narzędzie miejskiej administracji i kontroli ekonomicznej. To właśnie tutaj ważyły się interesy wielu kupców, a miasto zyskiwało kontrolę.
kontrolę nad jakością i ilością towarów. Dzięki temu wrocławski rynek na setki lat stał się symbolem uporządkowanego handlu, a także otwartości na bogactwo i różnorodność przyjezdnych produktów. Choć samych budowli nie znajdziemy już na wrocławskim rynku, ich historia wciąż żyje w miejskiej przestrzeni. W miejscu rozebranej wielkiej wagi umieszczono pamiątkową tabliczkę, a obrys dawnego budynku z czerwonej kostki brukowej przypomina każdemu przechodniowi o dawnych czasach świetności tego miejsca. Po pozostałych budynkach również można odnaleźć ślady w archiwalnych dokumentach, detalach architektonicznych czy miejskich legendach.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz radia, gra FM.
15: Bo to nie jest...

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu, jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych placów w Europie Środkowej, rynek we Wrocławiu stanowi wyjątkowy przykład średniowiecznego planowania urbanistycznego oraz wielowiekowej historii, której ślady zachowały się nie tylko w architekturze, ale także w atmosferze tego niezwykłego miejsca. To właśnie tu krzyżują się szlaki turystyczne, spotykają mieszkańcy miasta i turyści, a każdy zakątek rynku skrywa fascynujące opowieści sprzed setek lat. Wrocławski rynek to prawdziwe, urbanistyczne arcydzieło. Jego regularny, niemal prostokątny kształt, choć ukształtowany przez wieki, wciąż zachwyca geometrycznym ładem. Wprawne oko dostrzeże, że całość zorganizowana została wokół centralnego bloku, który tworzą zabytkowe ratusze, stary i nowy, wraz z otaczającymi je kamienicami. Co ciekawe, blok ten jest lekko skręcony, dokładnie o 7 stopni, co nadaje przestrzeni niepowtarzalny rytm i dynamikę. Dookoła rynku wznoszą się szeregi kolorowych, bogato zdobionych kamienic, każda z własną historią i stylem architektonicznym. Od strony południowej rozciąga się przejście Świętego Doroty, przechodzące w zaułek Jerzego Grotowskiego. Wschodnią pierzeję przecina Kurzy Targ, a północną zamyka wąska ulica Więzienna. Do rynku prowadzi aż 10 ulic, po dwie z każdego narożnika i kilka mniejszych trakcji. Każda ma swoje źródło w dawnych, średniowiecznych szlakach handlowych. Już w pierwszej połowie 8 stulecia miejsce to tętniło życiem. Zanim jednak wytyczono tu rynek, znajdował się w tym miejscu budynek sprzedaży sukna. Swoisty prekursor dzisiejszych galerii handlowych, to tu krzyżowały się dwa kluczowe szlaki, wschód-zachód oraz północ-południe, wpisując Wrocław w ogólnoeuropejski ruch handlowy, odbywający się choćby na trasie Via Regia. Pierwszą lokację miasta wraz z rynkiem przeprowadził książę Henryk Brodaty około roku 1232. Drugie nadanie praw miejskich nastąpiło w latach 1241-2 i związane jest z Bolesławem Rogatką. Ostateczne prawne uregulowanie przyniósł akt Henryka III oraz jego brata Władysława w roku 1261. Co ciekawe, rynek powstał na pleistoceńskim ostańcu erozyjnym, którego północną granicę wyznaczały wody Odry. Wysokość tego terenu to 117 metrów nad poziomem morza. Charakterystyczne dla równin zalewowych, pozwalające chronić miasto przed powodziami. Już od samego powstania rynek był ogromnym placem handlowym. Jego pierwotne wymiary 600 na 480 stóp, a z szerokością ulic jeszcze większy, należały do największych w Europie tej epoki. Obecnie długość wynosi 204 do 206 metrów, a szerokość 169 do 170 metrów. Powierzchnia całkowita to aż 3,6 hektara. Wokół rynku rozdzielono 36 równych kurii mieszczańskich, po 10 przy pierzejach północnych i południowych oraz po 8 przy wschodnich i zachodnich. Każda parcela o szerokości niemal 19 metrów i głębokości od 38 do 75 metrów była rozczłonkowana na strefy mieszkalne, gospodarcze, ogrodowe i magazynowe. Na przestrzeni wieków te działki były dzielone oraz łączone, co dało w rezultacie dzisiejszy podział: 60 posesji, z których 5 ma podwójną numerację. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że już średniowieczna zabudowa podzielona była według funkcji frontowe kamienice, dziś pełniące rolę reprezentacyjną, skrywały niegdyś przybudówki, kuchnie, warsztaty rzemieślnicze, a nawet studnie i kloaki. Najwytrwalsze ogrody znaleźć można było na obrzeżach rynku, rzadko kiedy tu, w samym centrum coraz intensywniej zabudowywanego miasta. Przez 7 długich stuleci rynek był świadkiem zmian, podziałów i odbudów. Każda epoka odcisnęła tu swoje piętno. Przebijano nowe uliczki, dobudowywano skrzydła domów, remontowano place. Dzieje rynku to nie tylko historia architektury, ale także techniki budowlanej i codziennego życia mieszczan. Od drewnianych domów poprzez wytrzymałe mury z cegły, aż po czas, gdy w podziemiach kamienic urządzano piwnice, składy. Gruntowny remont przeprowadzony w 1995 roku odsłonił fragmenty dawnych fundamentów średniowiecznych kramów i sukiennic, a nawet relikty wielkiej wagi. Miejsca, bez którego nie mogło funkcjonować żadne większe miasto średniowieczne.
średniowiecznej Europy. Obecnie rynek to nie tylko zabytek, to serce Wrocławia, przestrzeń otwarta dla wszystkich, o każdej porze roku tętni tu życie. Kawiarnie i restauracje na parterach dawnych kamienic, koncerty podczas letnich wieczorów, jarmarki świąteczne zimą, festyny i wydarzenia lokalne. Wszystko to sprawia, że rynek pozostaje najbardziej rozpoznawalnym i przyjaznym miejscem miasta. To także dynamiczna strefa piesza, przyciągająca tłumy nie tylko pięknem architektury, ale i atmosferą wielkomiejskiego, europejskiego placu. Rynek we Wrocławiu to nie jest tylko zabytkowy plac. To żywa scena historii i współczesności. Przez niemal 8 wieków wyznaczał puls miasta i do dziś nadaje ton jego rytmowi, łącząc dawną świetność z energią współczesności, tworząc miejsce naprawdę wyjątkowe na mapie nie tylko Wrocławia, ale i całej Europy.

0: reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Społecznych liderów. To tu splatały się ścieżki patrycjuszy i zwykłych obywateli, a z czasem również tych, którym życie nie szczędziło wyzwań. Dzielnice, niegdyś pełne przepychu, mieszały się z skromniejszymi obszarami, a pod jednym adresem potrafiła spotkać się cała mozaika społeczeństwa. Początki tej wielkiej miejskiej sceny sięgają średniowiecza. Pierwotnie miano forum dotyczyło zarówno obecnego rynku, jak i pobliskiego nowego targu. Dopiero od drugiej ćwierci XIV stulecia, po przyłączeniu nowego miasta do głównej części Wrocławia, prestiżowy charakter rynku zyskał wyjątkową rangę. Z czasem, dokładnie od roku 1327, zaczęto rozróżniać Aldin Markt, starą część targową, od nowin targu, czyli nowego targu. Niespełna ćwierć wieku później pojawiła się nazwa Ring, odzwierciedlająca zamknięty pierścień zabudowy, który do dziś zachwyca swoim rozmachem. Na środku miejskiego zgiełku wyrasta ratusz. Jedna z najcenniejszych gotyckich budowli Europy. Jego historia zaczyna się u progu XIV wieku. Już pod koniec XIII wieku zanotowano wzmianki o rozbudowie miejskich zabudowań administracyjnych. Z inicjatywy miejskich włodarzy powstała dwunawowa hala handlowa, do której dołączono piętrowy konsistorium z kamienną wieżą po zachodniej stronie. Tu zbierało się ogólne zgromadzenie mieszczan, by omawiać najważniejsze sprawy miasta. Z biegiem lat kolejne części ratusza narastały jak kręgi drzewa. Od strony południowo-wschodniej powstały izba rady i ławy, a już w połowie XIV wieku zbudowano przylegającą do budynku rady jednofilarową izbę sądową. W tamtym okresie podwyższono wieżę, a pod nią urządzono piwnicę na wino. Nad izbą sądową powstała reprezentacyjna sala książęca z pięknym drewnianym stropem, później przekształconym w sklepiony sufit z unikalną kaplicą, w której przechowywano relikwie patronki miasta. Budynek ratusza kilkukrotnie był powiększany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb miasta. Od końca XIV wieku aż do początku XVI wieżę ratuszową przebudowywano, a w połowie XVI wieku ponownie ją podwyższono, zwieńczając do dziś rozpoznawalnym hełmem. Jeszcze w XIX wieku całość przekształcono zgodnie z duchem neogotyku za sprawą architekta Karla Ludeckiego, który przywrócił wnętrzom dawną świetność, nie stroniąc jednak od nowych dekoracyjnych akcentów. W XIX wieku ratusz nadal spełniał funkcje administracyjne, a w każdym z jego zakamarków, gabinetów i sal urzędowały najważniejsze osoby związane z miastem. Dopiero nowa ordynacja miejska z połowy XIX wieku zapoczątkowała wyprowadzkę urzędników. Wnętrzom zaczęto przywracać walory estetyczne i historyczną spójność, doceniając monumentalność budowli jako zabytku. XIX-wieczne dekoracje uzupełniły monumentalne posągi trzymane przez Oskara Rasau i Christiana Berensa. W dwudziestoleciu międzywojennym już w duchu Art Deco Rudolf Stein zainicjował kolejne zmiany, a w ratuszu pojawiła się nowoczesna klatka schodowa. Nie sposób pominąć jeszcze jednego ważnego adresu w sercu rynku. Piwnicy Świdnickiej, najstarszego działającego lokalu gastronomicznego w tej części Europy. Po raz pierwszy wspomniano o nim na początku XIV wieku. Od ponad 7 stuleci lokal ten jest świadkiem miejskich tradycji, kulturalnych spotkań i niejednego toastu wzniesionego piwem z lokalnych browarów. W XVII wieku już regularnie sprowadzano do niego złocisty trunek specjalnie wydrążonymi podziemnymi tunelami. Ta wyjątkowa tradycja i atmosfera starej karczmy utrzymała się przez wieki i pozostaje nieodłączną częścią miejskiego krajobrazu do dzisiaj. Wrocławski rynek to nie tylko architektoniczny majstersztyk i historyczna kronika miasta zamknięta w kamiennych murach. Od setek lat bije tu serce gospodarcze, społeczne i kulturalne Wrocławia. Miejsce to przeszło przez rozmaite przeobrażenia, będąc świadkiem dziejów, codziennych spraw i wyjątkowych wydarzeń. Ratusz, reprezentacyjne posągi, nastrojowa piwnica świdnicka czy pierścień kamienic tworzą niepowtarzalną atmosferę, w której historia żyje obok nowoczesności. Dziś rynek pozostaje centralnym punktem miasta, łącząc pokolenia i tradycje w jedno przyciągające miejsce, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością na wyciągnięcie ręki.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Po reklamie.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu leżący w północnej części Wrocławia Las Osobowicki to nie tylko rozległy kompleks leśny, ale także jedno z najważniejszych miejsc rekreacyjnych i wypoczynkowych tej części miasta. Jego charakter parkowy, dostępność komunikacyjna oraz bogata historia sprawiają, że od dekad przyciąga mieszkańców spragnionych kontaktu z przyrodą oraz aktywnej rozrywki. Dziś z perspektywy XXI wieku Las Osobowicki pozostaje jednym z najbardziej zielonych i różnorodnych obszarów Wrocławia. Las Osobowicki rozciąga się na powierzchni ponad 137 hektarów, stanowiąc prawdziwą oazę zieleni na tle coraz bardziej zurbanizowanego północnego Wrocławia. Otoczony z jednej strony przez Osobowice, z drugiej przez Rędzin i pola irygacyjne, w sąsiedztwie Odry oraz rozległego zimowiska Osobowice-Barek, a także linii kolejowej prowadzącej do Poznania, las jest unikalnym miejscem na mapie miasta. Na południowym zachodzie w naturalny sposób oddziela się od rozwiniętych osiedli Kozanów czy Popowice, co czyni go miejscem niezwykle atrakcyjnym dla tych, którzy pragną zaznać ciszy i spokoju w miejskim krajobrazie. Struktura własnościowa lasu podkreśla jego komunalny charakter. Właścicielem terenu jest gmina Wrocław, natomiast opiekę nad kompleksem sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Dzięki takiemu podejściu teren został zagospodarowany w sposób umożliwiający zarówno ochronę przyrody, jak i szerokie spektrum rekreacyjnych możliwości dla mieszkańców i odwiedzających. Dostępność komunikacyjna to niewątpliwy atut Lasu Osobowickiego. Docierają tu linie autobusowe obsługiwane przez wrocławskie MPK, wymagające jednak krótkiego spaceru przez osiedle. Dojazd autem nie stanowi problemu. Zarówno od strony centrum miasta przez Most Osobowicki lub Most Milenijny prowadzi szeroka ulica Osobowicka, jak i od północy ulicą Lipską. Wybudowanie Mostu Milenijnego było przełomem, ponieważ ułatwiło dotarcie do lasu mieszkańcom gęsto zaludnionych osiedli położonych na lewym brzegu Odry, takich jak Gondów czy Kozanów. Wzdłuż ulicy Osobowickiej zorganizowano leśne parkingi, z których część wyposażono w deszczochrony i miejsca na rodzinne ognisko. Przez kompleks prowadzi dobrze rozwinięta sieć dróg wewnętrznych, stworzonych zarówno z myślą o spacerowiczach, jak i rowerzystach. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się również plac zabaw zlokalizowany przy jednym z parkingów, co czyni to miejsce przyjaznym dla najmłodszych mieszkańców Wrocławia. Las Osobowicki to nie tylko przyroda, ale również fascynująca historia i relikty dawnych czasów. W jego północno-zachodniej części usytuowane jest wzniesienie zwane Szwedzkim Szańcem, które w jednym ze swoich stoków mieści rekreacyjny tor saneczkowy. Nieco dalej znajduje się wzgórze kapliczne, gdzie archeolodzy odkryli ślady grodzisk sprzed ponad 2500 lat związanych z kulturą łużycką. Miejsca te świadczą o niezwykle bogatej historii tych terenów sięgającej pradziejów. Warto wspomnieć także o pomnikach przyrody rozsianych po całym kompleksie, stanowiących ochronę dla najstarszych i najbardziej okazałych drzew regionu. W przeszłości w południowej części lasu funkcjonowała letnia, kawiarnia, restauracja, basen przeciwpożarowy czy strzelnica, a jeszcze na początku XX wieku na Szańcu Szwedzkim wznosiła się imponująca wieża widokowa, która niestety została zniszczona podczas II wojny światowej przez wycofujące się wojska niemieckie. Historia Lasu Osobowickiego jest równie bujna jak jego przyroda. Już w czasach średniowiecznych, dokładnie od roku 1257, tereny te stały się własnością zakonu Klarysek. Podarowane zostały przez księcia Henryka Białego po sprowadzeniu zakonu z Pragi. W XIX wieku w wyniku sekularyzacji majątków kościelnych las i wieś przeszły w ręce osoby prywatnej Johanna Gottlieba Korna, by w końcu pod koniec wieku zostać zakupione przez władze miejskie Wrocławia. Przełom XIX i XX wieku to okres intensywnego rozwoju rekreacyjnego lasu, m.in. poprzez wzniesienie wieży widokowej, powstanie obiektów gastronomicznych oraz sportowych. Las Osobowicki to nie tylko kawałek przyrody w środku miasta, to także miejsce o wyjątkowej wartości historycznej, rekreacyjnej, a także społecznej. Jego otwartość dla mieszkańców i dbałość o zachowanie naturalnych oraz kulturowych zasobów stanowią wzorzec dla innych obszarów zielonych Wrocławia. W dobie dynamicznej urbanizacji
urbanizacji oraz coraz większej liczby mieszkańców miasta. Obecność tak dużego kompleksu leśnego w granicach Wrocławia to prawdziwy przywilej. To właśnie tu można odetchnąć pełną piersią, zanurzyć się w ciszy leśnych ścieżek, a także odkrywać historie sięgające czasów sprzed naszej ery. Las Osobowicki to jedno z tych miejsc, które zasługują na szczególną troskę i uwagę, nie tylko ze względu na swoje walory przyrodnicze, lecz także na bogactwo historii i kulturę. To przestrzeń, która integruje pokolenia i pozwala każdemu odnaleźć chwilę spokoju, odpoczynku i inspiracji w sercu wielkomiejskiego zgiełku.

0: Reklama.
1: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
9: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu. Znajdujący się w północno-zachodniej części Wrocławia Kozanów nieprzerwanie fascynuje zarówno miłośników miejskich historii, jak i poszukiwaczy zielonych, spokojnych miejsc w sercu dużego miasta. Dawniej niewielka podwrocławska wieś, dziś tętniące życiem osiedle, ściąga uwagę nie tylko ze względu na swoją dynamiczną przeszłość, lecz także bogactwo przyrodnicze i wyjątkowych mieszkańców, tych ludzkich i zwierzęcych. Korzenie Kozanowa sięgają wczesnego średniowiecza. Już w roku 1208 Henryk Brodaty przekazał wieś biskupowi wrocławskiemu Wawrzyńcowi, rozpoczynając długą epokę przynależności tych terenów do biskupstwa. Nazwa Kozanów pojawia się na łamach dokumentów w roku 1305, choć miejscowość była wtedy znana już także pod określeniem Kosla. W dziełach takich historyków jak Mikołaj Henel z Prudnika przez wiele stuleci dominowała tu ludność polska. Istniały wiejska szkoła, gospoda i 4 gospodarstwa rolne, tworząc typowy dla dawnej wsi śląskiej krajobraz. Wiek XIX przyniósł Kozanowowi sporo zmian, pojawiły się nowe cmentarze, a miejscowe ziemie przeszły z rąk kościelnych we własność państwową w wyniku pruskiego edyktu sekularyzacyjnego z roku 1810. Sam Kozanów znalazł się w granicach Wrocławia w 1928 roku, kiedy to miasto dynamicznie się rozrastało. To właśnie wtedy zaczęły powstawać zabudowania skupione głównie wzdłuż ulicy Pałuckiej, a niedługo później zbudowano niewielkie osiedle dla ofiar I wojny światowej. Szczególne miejsce na mapie osiedla zajmowały także cmentarze komunalny, wiejski, parafialny oraz żydowski z polem honorowym i pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy żydowskich. Dramatyczny rozdział historii Kozanowa to czasy II wojny światowej. Do początków 1943 roku miejscowa społeczność żydowska została wywieziona, a potem na terenie cmentarza powstała placówka medyczna dla Żydów funkcjonująca do końca 1944 roku. W kwietniu 1945 roku teren został zajęty przez wojska radzieckie. Po wojnie w północno-zachodniej części Kozanowa działała baza wojskowa i poligon Armii Radzieckiej. Dziś mieszczą się tam m.in. komisariat policji, policyjny parking depozytowy czy przystań żeglarsko-kajakowa. Nie każda zmiana była bezpowrotna. Cmentarz komunalny przekształcono w park zachodni, a na jego terenie pozostał tylko charakterystyczny pomnik anioła z urną i wężem. W południowo-zachodniej części dawnej nekropolii powstał kościół PWU Świętej Jadwigi, znany mieszkańcom jako Czerwony, w odróżnieniu od białego kościoła Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Z kolei cmentarz żydowski, zwrócony prawowitym właścicielom, nadal pełni swoją funkcję i pozostaje ważnym miejscem pamięci oraz obiektem zabytkowym. Choć obecnie Kozanów kojarzy się z wysokimi blokami i gęstą zabudową, przez długie dekady był słabo zaludnionym, peryferyjnym obszarem z nielicznymi zabudowaniami, ulokowanymi przede wszystkim wzdłuż ulicy Sielskiej. Naturalne obniżenie terenu sprawiało, że region ten traktowano jako potencjalne tereny zalewowe, co potwierdziły dramatyczne wydarzenia kolejnych lat. Decyzja o realizacji dużego osiedla z wielkiej płyty przyniosła mieszkańcom niemiłe konsekwencje. W lipcu 1997 roku powódź tysiąclecia zalała Kozanów miejscami do wysokości pierwszego piętra. Sytuacja powtórzyła się częściowo w maju 2010 roku, kiedy znów woda z Odry i Ślęzy zalała sporą część osiedla. Jednak Kozanów to nie tylko bloki, ulice i historia pełna dramatów. To również miejsce, które imponuje swoją przyrodą i zielonym otoczeniem. Park Zachodni, Park Pilczycki, Las Pilczycki oraz tereny ogródków działkowych stanowią prawdziwe zielone płuca osiedla. Wśród lokalnych zbiorników wodnych, zarówno naturalnych jak starorzecza, jak i sztucznych, na przykład glinianki, rozwinęły się bogate zbiorowiska roślinne i ciekawe populacje zwierząt. Okolice Kozanowa są siedliskiem chronionych gatunków owadów, takich jak koziorog dębosz, pachnica dębowa czy przeplatka maturna. Tutaj spotkać można również rzadkie motyle i obserwować lęgi tak wyjątkowych ptaków jak bączek, perkos dwuczuby, łabędź niemy czy 4 pary pustułek. W lesie pilczyckim żyją dzięcioły czarny oraz zielonosiwy, zaś spośród płazów występują m.in. traszka zwyczajna, i grzebieniasta, ropucha zielona oraz żaba trawna. Kozanów to także przestrzeń życiowa nietoperzy, kun, lisów, gronostajów, zająca szaraka, wydry europejskiej i dzika. Kozanów jest miejscem o niejednoznacznej, fascynującej tożsamości, łączy w sobie ślady dawnej wsi, dramatycznych powodzi i wojennych
słynnej historii, a jednocześnie zachowuje bogactwo przyrody, które czyni go wyjątkowym nie tylko w skali miasta, ale i całego regionu. To miejsce, gdzie przeszłość przenika się ze współczesnością, a zielone tereny zachęcają do odkrywania tej części Wrocławia na nowo, zarówno spacerem, jak i z perspektywy miejskich legend oraz niepowtarzalnej atmosfery.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Katedra usytuowana we Wrocławiu została zniszczona, a na jej ruinach powstała świątynia pogańska. Śląsk przeszedł pod kontrolę Czech, a struktury kościelne w zasadzie przestały istnieć. Z destrukcją administracji i utratą kościelnych ksiąg runął cały wcześniejszy porządek. Dopiero działania Kazimierza Odnowiciela pozwoliły na powolną odbudowę pozycji kościoła na tych terenach. W połowie XI wieku, po licznych pertraktacjach papieskich, synodzie w Moguncji i zmianach geopolitycznych, odnowienie diecezji stało się rzeczywistością. Kazimierz mianował Hieronima pierwszym biskupem restytuowanej diecezji, a choć nadal nie miał swojej stałej siedziby we Wrocławiu, początków odnowionej wspólnoty należy upatrywać właśnie w tym okresie. Na przestrzeni kolejnych stuleci, zwłaszcza w XII i XIII wieku, diecezja dynamicznie się rozwijała. Pojawiły się nowe fundacje zakonne, a do benedyktynów dołączyli m.in. cystersi, dominikanie, franciszkanie, joannici, templariusze oraz krzyżowcy. Klasztory nie tylko odgrywały rolę religijną i duchową, ale stanowiły centra nauki, kultury oraz opieki społecznej, zakładając szkoły i szpitale. W XIII wieku, aby poprawić zarządzanie coraz większym terytorium, powołano 3 nowe archidiakonaty: Głogowski, Opolski oraz Legnicki. Rozwój diecezji szedł w parze z politycznymi zmianami. Książęta piastowscy składali hołd królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu. Śląsk stawał się coraz bardziej wielokulturowy, choć formalnie diecezja nadal pozostawała we wspólnocie z metropolią gnieźnieńską. Druga połowa XVIII wieku przyniosła kolejne przełomy. Śląsk trafił pod panowanie Królestwa Pruskiego, a następnie Cesarstwa Niemieckiego. W 1821 roku po długoletnich negocjacjach papież Pius VII wyłączył diecezję spod jurysdykcji polskiej metropolii i podporządkował ją bezpośrednio stolicy apostolskiej. Taki status wyjęty egzempta miał ogromne znaczenie dla autonomii i prestiżu kościoła wrocławskiego. XX wiek okazał się dla kościoła na Dolnym Śląsku czasem trudnych prób, ale i ważnych zmian strukturalnych. Po Wielkiej Wojnie i ustanowieniu administracji apostolskiej dla Śląska Polskiego, znaczną część śląskich dekanatów wyłączono z diecezji wrocławskiej, dając początek nowej diecezji katowickiej w 1925 roku. 10 lat później decyzją papieża Piusa XI diecezja została podniesiona do rangi archidiecezji, zyskując status metropolii. Czasy powojenne rozpoczęły się od dramatycznej zmiany granic oraz przesiedleń ludności niemieckiej. Na miejsce dawnych mieszkańców przybywali Polacy, osadnicy i repatrianci, którzy wraz z nowym duchowieństwem na nowo organizowali życie kościoła na Dolnym Śląsku. W 1945 roku papież zlecił kardynałowi Augustowi Chlądowi zorganizowanie nowych struktur administracyjnych. Lata 50. przyniosły nowe wyzwania. Komunistyczne władze prowadziły działania mające na celu usunięcie niewygodnych duchownych i podporządkowanie kościoła swoim interesom. Po fali represji i politycznych przetasowań w 1956 roku, dzięki politycznej odwilży, biskupem wrocławskim został Bolesław Kominek. Rok 1972 to kolejny znaczący moment. Papież Paweł VI powołał metropolię wrocławską, do której przydzielono sufraganie w postaci diecezji opolskiej i gorzowskiej. Podczas późniejszych rządów metropolitów, w tym biskupa Henryka Gulbinowicza, utworzono ponad 100 nowych parafii, 25 dekanatów i niemal 100 kościołów w wyniku reformy z 1992 roku oraz 2004 porodzono kolejne jednostki: diecezję legnicką, kaliską i świdnicką. Dzisiaj archidiecezja, trwając na fundamencie ponad 1000 lat tradycji, pozostaje aktywnym i ważnym uczestnikiem życia społecznego regionu, a jej zabytki, dziedzictwo i aktywność kulturalna są żywym świadectwem jej nieustającej obecności w rytmie Wrocławia i całego Dolnego Śląska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest TBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
4: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem Meli Koteluk, Natalii Przybysz, Natalii Schroeder i Walusia Kraksy Kryzys. Szczegóły i bilety na remind.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być!
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu Lipa Piotrowska zlokalizowana w północnych zakątkach prawobrzeżnego Wrocławia to przykład miejsca, gdzie historia splata się z nowoczesnością, a wiejskie tradycje ustępują miejsca pulsującej życiem miejskiej przestrzeni. Ten zakątek Wrocławia sąsiadujący z Szymanowem od północnego wschodu i innymi osiedlami stolicy Dolnego Śląska powoli przekształcił się ze spokojnej wioski w tętniący energią fragment miasta. Otoczenie Lipy Piotrowskiej składa się z mozaiki dawnych terenów rolniczych oraz nowszej zabudowy wielorodzinnej, co nadaje tej części Wrocławia unikalny charakter. Obszar ten znajduje się w obrębie mezoregionu Pradoliny Wrocławskiej na terenie Niziny Śląskiej u styku dolin rzek Odry i Widawy. Niewielkie przewyższenie terenu wynoszące 112 do 114 metrów nad poziomem morza sprawia, że woda z opadów jest skutecznie odprowadzana przez lokalne cieki wodne, takie jak strumień Mokrzyca, podkreślając charakter prawdziwie nizinnej okolicy. Historia Lipy Piotrowskiej sięga aż połowy XIV wieku, kiedy to w zapiskach pojawiła się Lipę, wieś należąca do dominikanek z klasztoru świętej Katarzyny. Późniejsze dzieje miejscowości, znanej także pod niemiecką nazwą Lipe oraz Klein Lipe, wiodły przez różne ręce właścicieli. Wiek XIX przyniósł Lipie Piotrowskiej prężny rozwój dzięki otwarciu linii kolejowej Wrocław-Poznań oraz funkcjonującej w sąsiedztwie stacji Osobowice. Wraz z przyrostem liczby gospodarstw i mieszkańców Lipa rozwijała się zarówno wzdłuż dawnych traktów, jak i nowych szlaków komunikacyjnych, takich jak ulica Pełczyńska. Do końca trzeciej dekady XX wieku obszar Lipy był podzielony administracyjnie, a liczba mieszkańców utrzymywała się na poziomie kilkuset osób. 100 lat temu było to 454 osoby z przewagą ludności niemieckiej. Po zajęciu terenów przez Armię Czerwoną w lutym 1945 roku i zmianie granic powojennej Polski, na mapie pojawiła się Lipa Piotrowska. Nazwa nawiązująca wprawdzie do dawnej Lipy, lecz już nie do dwuczłonowej historii. Przez pierwsze dekady po wojnie Lipa Piotrowska należała do gminy Widawa, później do gromady Widawa. W tamtych latach liczba mieszkańców powoli rosła, osiągając na początku lat 70. 722 osoby, choć dominowało tu zatrudnienie poza rolnictwem. Nieco ponad 17% mieszkańców utrzymywało się głównie z pracy w gospodarstwach, które były małe i liczyły średnio niewiele ponad 2 hektary. Prawdziwy przełom przyniósł styczeń roku 1973, kiedy to Lipa Piotrowska wraz z okolicznymi miejscowościami została włączona w granice administracyjne Wrocławia. Wówczas Lipa Piotrowska stała się częścią dzielnicy Psiepole, by później, po reformach administracyjnych z początku lat 90., przeobrazić się w jedno z 48 osiedli Wrocławia. Mimo formalnej przynależności do Wrocławia, Lipa Piotrowska przez długie dziesięciolecia pozostawała na uboczu wielkomiejskich inwestycji. Otoczenie pól irygacyjnych, peryferyjne położenie i brak nowoczesnej infrastruktury sprawiły, że liczba mieszkańców malała, stabilizując się na poziomie około 500 osób. Dopiero uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2009 roku otworzyło zupełnie nowy rozdział w dziejach osiedla. Wytyczono wówczas teren pod zespół urbanistyczny Kminkowa i rozpoczęto wielką rozbudowę nowych kwartałów mieszkaniowych. Równolegle powstały nowe bloki przy ulicach Kminkowej i Cynamonowej, sieć kanalizacyjna, a pola irygacyjne przeszły do historii w 2015 roku. W efekcie tych inwestycji populacja Lipy Piotrowskiej powiększyła się ponad 5-krotnie w zaledwie kilka lat po 2011 roku, a osiedle stało się jednym z symboli szybkiego rozwoju północnego Wrocławia. Obecna struktura Lipy Piotrowskiej zaskakuje złożonością. Południowa część, oddzielona od reszty nasypem autostrady, tętni przemysłem. Tu dominują hale produkcyjne i magazynowe, a także stacja kolejowa Wrocław-Osobowice i zarazem historyczny fort piechoty z początków XX wieku. To także rejon, gdzie położony jest największy we Wrocławiu targ rolno-spożywczy Targ Piast. Północno-zachodni kraniec Lipy Piotrowskiej wzdłuż ulicy Pełczyńskiej zachował swój dawny charakter wiejskiej ulicówki z zamieszkującymi tam rodzinami i domami pamiętającymi czasy przedwojenne. W północno-wschodniej części, na terenach pomiędzy ulicami Kminkową i Cynamonową, królują nowe osiedla wielorodzinne i szeregowce wyznaczające nowy kierunek ekspansji osiedla. Nie brakuje tu również terenów rolniczych oraz nieużytków, które w przyszłości połączą Lipę Piotrowską z sąsiednią Widawą. Lipa Piotrowska to miejsce, które pokazuje, jak dynamiczne potrafią być losy miejskich peryferii. Z niewielkiej rolniczej wsi, stanowiącej dawniej
wcześniej ledwie zauważalny punkt na mapie regionu, przekształciła się w prężne osiedle Wrocławia, łączące wielowiekową tradycję z nowoczesną infrastrukturą mieszkaniową.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowid.
19: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu żelbetowa bryła majestatycznie wznosząca się na zielonym osiedlu Zalesie bez wątpienia zapisała się złotymi zgłoskami w historii wrocławskiego sportu. Stadion Olimpijski to nie tylko jedna z najbardziej rozpoznawalnych aren Dolnego Śląska, ale również miejsce, w którym od niemal 100 lat tętni sportowe życie na najwyższym poziomie w różnorodnych dyscyplinach i z udziałem pokoleń wrocławian i gości z całego świata. Inicjatywę budowy wielofunkcyjnego kompleksu sportowego podjęto w połowie lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to niemiecki architekt Richard Konwiarz stworzył odważny, innowatorski projekt stadionu. Prace, które realizowano w latach od 1926 do 1928 roku, zaowocowały powstaniem niezwykłego obiektu, który pierwotnie był areną ważnych wydarzeń sportowych Niemiec. Dość wspomnieć o trzecich igrzyskach niemieckich w czerwcu 1930 roku, czy goszczeniu potężnych zgromadzeń sportowych i kulturalnych jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Na długo przed chwałą olimpijską stadion przyciągał wydarzenia na wielką skalę swoją architekturą i rozmachem, dorównując największym kompleksom tamtej epoki. Wojenne losy nie oszczędziły kompleksu. Zdewastowany podczas działań wojennych, został odbudowany przez powojenne władze Polski, które nadały mu wtedy imię generała Karola Świerczewskiego. Przejęty w latach 70. przez Akademię Wychowania Fizycznego ulegał kolejnym modernizacjom. W 1978 roku zamontowano 4 maszty oświetleniowe o wysokości 80 metrów każdy, zapewniając stadionowi największe natężenie światła w Europie. Rok później nowatorskim rozwiązaniem była instalacja podgrzewanej murawy. Absolutny rarytas w polskich warunkach piłkarskich tamtych lat. Z biegiem lat Stadion Olimpijski znów odżył. Jego modernizacja na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku nadała mu nowy blask. Po przejęciu przez miasto w 2006 roku przystąpiono do generalnych remontów. Tor żużlowy przebudowano, skracając go do 352 metrów i dostosowując do międzynarodowych standardów. Zmiany te, choć kosztowały ograbione z oryginalnych wymiarów boisko piłkarskie, pozwoliły stadionowi przyciągnąć najważniejsze imprezy żużlowe. Arena stała się mekką fanów czarnego sportu, a klub Sparta Wrocław znalazł tu swoje prawdziwe miejsce na ziemi. Dzisiaj Stadion Olimpijski to przede wszystkim świątynia żużla, miejsce treningów i meczów ligowych utytułowanej Sparty Wrocław, gospodarza najważniejszych rozgrywek krajowych i międzynarodowych. Ryk silników żużlowych, zapach metanolu i podniecenie tysięcy widzów są tutaj codziennością podczas sezonu. Niemniej ważnym użytkownikiem obiektu jest drużyna futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław, która regularnie rozgrywa tu swoje mecze, przyciągając coraz liczniejsze rzesze kibiców tej dynamicznie rozwijającej się w Polsce dyscypliny. Teren Stadionu Olimpijskiego to jednak nie tylko główna arena. Rozległy kompleks sportowy przyciąga różnorodność. Korty tenisowe, boiska boczne, hale sportowe, baseny, a nawet nieczynne już wrotkowisko, ring bokserski czy historyczna, rozebrana w 1998 roku wieża spadochronowa. Wszystkie te miejsca przypominają o wielofunkcyjnym charakterze tego miejsca. W czerwcu 1991 roku stadion został wpisany na listę zabytków województwa dolnośląskiego, potwierdzając jego unikatową wartość historyczną i architektoniczną. Ogromna pojemność obiektu, przed modernizacją aż 35 tysięcy miejsc, a w rekordowym żużlowym meczu w 1961 roku aż 70 tysięcy widzów, czyniła ze Stadionu Olimpijskiego najpojemniejszą arenę w mieście i jedną z największych w kraju. Wspomnienia dawnych piłkarskich emocji do dziś przywołuje historia 19 rozegranych tu spotkań międzypaństwowych, przed wojną najczęściej z udziałem reprezentacji Niemiec, po wojnie Polaków. Wrocławska jedenastka do dziś budzi sentyment za sprawą legendarnego zwycięstwa nad Duńczykami 8-0 w 1937 roku. Choć w nazwie dumnie wybrzmiewa przymiotnik olimpijski, obiekt nigdy nie był gospodarzem igrzysk. Jednak sam projekt Richarda Konwiarza został uhonorowany brązowym medalem w konkursie sztuki i literatury podczas igrzysk w Los Angeles w roku 1932.
Stadion Olimpijski we Wrocławiu to nie tylko sportowy zabytek, to żywa, wciąż pulsująca energia historii, która przyciąga kolejne pokolenia, powracające echo żużlowych silników, okrzyki kibiców na meczach Panthers czy duma historycznych zwycięstw wrocławskiej jedenastki sprawiają, że miejsce to od niemal 100 lat nie przestaje budzić emocji. Stadion zmodernizowany i gotowy na sportowe wyzwania przyszłości wciąż pozostaje sercem sportowego Wrocławia i jednym z najważniejszych punktów na mapie polskich aren. Bez względu na zmieniające się czasy, Stadion Olimpijski to adres, pod którym sportowe emocje zawsze mają swój dom.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj. Aleja Platanowa 2.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem Meli Koteluk, Natalii Przybysz, Natalii Schroeder i Walusia Kraksy Kryzys. Szczegóły i bilety na remind.pl.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym sercu Wrocławia, na reprezentacyjnym rynku od wieków tętniło życie handlowe, które kształtowało to miejsce nie tylko jako centrum gospodarcze, ale także jako przestrzeń spotkań i wymiany społecznej. Dzięki odkryciom archeologicznym oraz zachowanym dokumentom możemy dziś prześledzić, jak przez setki lat ewoluował tutaj handel, od średniowiecznych drewnianych kramów przez gwarne jarmarki, aż po współczesne eleganckie sklepy i restauracje. Najstarsze ślady handlu, jakie udało się odnaleźć podczas badań archeologicznych, prowadzą nas do końca XIII oraz początku XIV wieku. W południowej części zachodniej Pierzei stały regularne kramy kupieckie ustawione równolegle do linii zabudowań. Te budowle o długości sięgającej 4,5 metra wzniesione były w konstrukcji szkieletowej lub międzysłupowej z piaskową podsypką i podłogą z drewnianych dranic bądź otoczaków. Stanowiły one pierwsze stałe zaplecze dla miejscowych i przyjezdnych handlarzy. Rynek nie był jednorodny pod względem profilu oferowanych towarów. Każda część placu pełniła konkretne funkcje handlowe. Przykładowo południowo-zachodni narożnik przez wiele stuleci dedykowany był rybakom. Aż do połowy XVIII wieku istniał tu targ rybny, którego początki sięgają przynajmniej XIV stulecia. Tam właśnie swoje budki rozstawiali śledziarze oraz solarze, którzy z czasem w XVI wieku przenieśli się na plac Solny i plac Nowy Targ. Zachodnia część rynku to dawne miejsce targu wełny. Tutaj przechowywano i sprzedawano towary tranzytowe takie jak śledzie, ołów, sól kamienną, ałun, miedź czy siarkę, ale dominowały bele wełny, kluczowy surowiec dla rzemiosła i handlu w mieście. U zbiegu rynku i kościoła świętej Elżbiety na tak zwanym Tendil Markt znajdowały się stoiska z rozmaitymi starociami, gdzie można było znaleźć prawdziwe skarby i pamiątki z dawnych lat. Północna strona rynku kojarzyła się przede wszystkim z targiem łakoci. To właśnie tam, przy ulicy Więziennej, kupowano słodycze, owoce, tłuszcze, otręby czy nawet różnorodne noże. Narożnik u wylotu ulicy Wojciecha i Kuźniczej zwany był narożnikiem miodowym i był miejscem rozmaitych cotygodniowych targów oraz, co ciekawe, aż 20 rocznie odbywających się jarmarków. Wśród nich jeden z najstarszych w Polsce, świętojański, tradycją sięgający XI wieku. W początkach

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Różnorodności wrocławskiego rynku. Miejsce na wylocie ulicy Oławskiej i Świdnickiej, zwane Targiem Zbożowym lub Narożnikiem Ziarna, stanowiło centrum wymiany płodów rolnych. Osobna historia wiąże się z uliczką łączącą rynek z kościołem Marii Magdaleny. Początkowo znana jako Targ Ptasi, od końca XIII wieku zwana Kurzynym Targiem, była miejscem codziennych zakupów dla mieszkańców Wrocławia. To tutaj można było nabyć świeże mleko, warzywa, owoce, drób, dziczyznę, książki, kwiaty i przysmaki, co sprawiało, że przez wieki była jednym z najpopularniejszych miejsc handlu detalicznego w mieście. Z tą lokalizacją związana jest również jedna z najstarszych aptek w Polsce. Apteka pod Targiem Wieńców, datowana na drugą połowę XIII wieku. Przełomy XVIII i XIX wieku przyniosły wyraźne zmiany. Handel po stronie zachodniej i północnej wyraźnie malał. Stragany i kramy pojawiały się jedynie podczas dni targowych. Stałe kramy skupiały się głównie na stronie wschodniej oraz południowej, a także na targu rybnym. U schyłku XIX wieku istniały tu jeszcze 320 but i straganów, lecz już w połowie kolejnego stulecia zostało ich zaledwie 33. Większość wykupiło i zlikwidowało miasto. W wiekach XX i XXI zmieniły się całkowicie formy handlu na rynku. Na pierwszy plan wysunęły się eleganckie domy towarowe sieci sklepów oraz hale targowe odpowiadające wymaganiom nowoczesnych mieszkańców i turystów. Rok 1945 oznaczał dla Wrocławia wielkie zniszczenia. Odbudowę rynku rozpoczęto 4 lata później, a w latach 40. postawiono na odtworzenie historycznych kamienic, przeznaczając ich podziemia oraz partery głównie na cele usługowe, gastronomiczne i handlowe. W ten sposób tradycje wrocławskiego rynku, zarówno te handlowe, jak i społeczne, przetrwały do dziś.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
5: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu drużyna, która narodziła się z połączenia dwóch potęg futbolu amerykańskiego, dziś tworzy prawdziwe sportowe imperium. Panthers Wrocław to nie tylko futbol amerykański, to wszechstronna organizacja, która na sportowej mapie Wrocławia jest synonimem pasji, determinacji i międzynarodowych sukcesów. Z siedzibą na legendarnym stadionie olimpijskim blisko 350 sportowców buduje siłę tej marki, pisząc nieprzerwanie historię polskiego sportu. Panthers Wrocław powstali 25 września 2013 roku jako efekt połączenia dwóch utytułowanych klubów, Devils Wrocław oraz Giants Wrocław. Już od pierwszych lat działalności organizacja skupiła się na rywalizacji krajowej i europejskiej, konsekwentnie rozwijając swoje struktury. Między 2014 a 2020 rokiem Panthers brylowali na polskich boiskach, zdobywając 4 mistrzostwa i 3 wicemistrzostwa kraju. Ogromnym osiągnięciem był triumf w Lidze Mistrzów w 2016 roku, gdy wrocławianie sięgnęli po tytuł najlepszej drużyny na kontynencie. Od sezonu 2021 to właśnie Panthers Wrocław reprezentują Polskę w najbardziej prestiżowej europejskiej lidze futbolu amerykańskiego, European League of Football. To rozgrywki, w których walczą najsilniejsze zespoły Europy, a dla polskiego fana futbolu amerykańskiego możliwość śledzenia zmagań Panthers na arenie międzynarodowej to nie lada gratka. Domowe mecze Panthers to prawdziwe widowiska na stadionie olimpijskim, miejscu, które staje się twierdzą polskiego futbolu amerykańskiego. Zasłużone sukcesy zespołu przynoszą chlubę nie tylko Wrocławiowi, ale całej Polsce. W 2023 roku Panthers dotarli do fazy playoff w IELF, kończąc sezon na znakomitym tym 6. miejscu w Europie. Organizacja nie zapomina również o młodych talentach. Sekcja juniorska Panthers istnieje od początku powstania klubu, dzięki czemu kolejne pokolenia uczą się futbolu amerykańskiego i odnoszą sukcesy. W 2023 roku juniorzy po raz kolejny sięgnęli po Mistrzostwo Polski. Dla najmłodszych przewidziana jest sekcja Panthers Minis, futbol flagowy w bezkontaktowej formule dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Z roku na rok Panthers Wrocław rozwijają się w nowych kierunkach. W 2020 roku do gry wkroczyły sekcje żeńskich drużyn softballu utworzona przez zawodniczki Hrabiny Wrocław i lacrosse zbudowana przez zawodniczki Kosynierek Wrocław. Również one mogą pochwalić się medalowymi osiągnięciami. Softballistki Panthers regularnie sięgają po tytuł mistrza kraju, a ich spektakularny występ na Mistrzostwach Europy w Bułgarii zwieńczyło zdobycie wicemistrzostwa Europy klubów. Mecze softballistek rozgrywane są na kameralnym małym boisku baseballowym przy ulicy Niepodległości. Sekcja lacrosse to kolejny przykład świetnie zorganizowanego zespołu, który od początku funkcjonowania zaznaczył swoją obecność na krajowym i zagranicznym rynku. Tytuł wicemistrzyń Polski oraz podia w Pucharze Polski mówią same za siebie. Panthers to nie tylko futbol, to również inne sporty amerykańskie w najlepszym światowym wydaniu. Rok 2022 przyniósł kolejne sportowe odsłony. Męską i żeńską sekcję Ultimate Frisbee. Męski skład bazujący na zawodnikach The Bridge Wrocław nie spoczywa na laurach, walcząc o medale zarówno w Polsce, jak i w Europie. Żeńska drużyna Panthers Ultimate Women, która wcześniej występowała jako Flowers Wrocław, dorzuca do klubowej kolekcji tytuły wicemistrzyń kraju oraz wysokie miejsca na arenie międzynarodowej. Organizacja stale rozbudowuje sekcje juniorskie w każdej dyscyplinie z sukcesami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dopełnieniem tej sportowej mozaiki jest otwarcie w 2024 roku męskiej sekcji box lacrosse, złożonej z zawodników Kosynierów Wrocław. Panthers Wrocław to nie tylko trofea i rekordy, to także nowoczesna organizacja promująca aktywność fizyczną i wychowująca młodych ludzi poprzez sport. Systematyczna praca z dziećmi, wsparcie dla młodych talentów i otwartość na różnorodne dyscypliny to fundamenty, które sprawiają, że klub inspiruje zarówno zawodników, jak i kibiców. Panthers Wrocław od lat konsekwentnie buduje wizerunek niepodważalnej ikony sportów amerykańskich w Polsce. Od sprzężenia sił dwóch drużyn przez podbój krajowych lig po międzynarodowe sukcesy, klub nieustannie rozwija skrzydła, zarażając kolejne pokolenia miłością do sportu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem Meli Koteluk, Natalii Przybysz, Natalii Schroeder i Walusia Kraksy Kryzys. Szczegóły i bilety na remind.pl.
0: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.
18: Powiedziała mi, że...

słuchacie, a słyszałeś, że we Wrocławiu archikatedra świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu, gotycka perła na Ostrowie Tumskim. W samym sercu Wrocławia, na historycznym Ostrowie Tumskim, wznosi się archikatedra świętego Jana Chrzciciela, jeden z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska. Monumentalna świątynia, która przez wieki była świadkiem kluczowych wydarzeń dla miasta i regionu, zachwyca nie tylko swoją architekturą, ale także niezwykłą historią, która sięga czasów średniowiecza. Gotycki majstersztyk na wyspie, archikatedra świętego Jana Chrzciciela, to budowla, która już z daleka przyciąga wzrok charakterystycznymi, smukłymi wieżami. Ich sylwetki są dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wrocławia. Współczesna katedra została wzniesiona w stylu gotyckim, choć jej początki sięgają jeszcze czasów przedromańskich. Pierwsza świątynia w tym miejscu powstała już w drugiej połowie X wieku, za czasów księcia Mieszka I. W kolejnych stuleciach była kilkukrotnie przebudowywana i rozbudowywana, aż wreszcie w XIII wieku rozpoczęto budowę obecnej gotyckiej katedry. Architektura, która inspiruje z zewnątrz, archikatedra zachwyca swoją strzelistością oraz bogactwem detali. Fasada została ozdobiona licznymi portalami i rzeźbami, a jej wieże wznoszą się na wysokość prawie 100 metrów, czyniąc ją jedną z najwyższych budowli sakralnych w Polsce. Wnętrze świątyni kryje wiele cennych zabytków sztuki sakralnej. Szczególną uwagę zwracają piękne witraże, które nadają wnętrzu niezwykłego klimatu, a także barokowe ołtarze, gotyckie nagrobki czy renesansowe kaplice. Wśród licznych kaplic bocznych wyróżnia się kaplica mariacka, w której spoczywają biskupi wrocławscy, a także kaplica elektorska, miejsce pochówku śląskich piastów. Warto wspomnieć również o kaplicy świętego Elżbiety, która zachwyca bogatą dekoracją rzeźbiarską i malarską. Świadek burzliwych dziejów. Archikatedra świętego Jana Chrzciciela była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń. W czasie II wojny światowej, podczas oblężenia Wrocławia, świątynia została poważnie zniszczona. Spłonęły dach i wieże, a wnętrze uległo dewastacji. Odbudowa katedry trwała wiele lat, jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców miasta oraz konserwatorów zabytków udało się przywrócić jej dawny blask. Dziś archikatedra jest nie tylko miejscem kultu religijnego, ale także ważnym centrum życia kulturalnego. Odbywają się tu koncerty muzyki sakralnej, a świątynia regularnie gości turystów z całego świata, którzy pragną podziwiać jej piękno i poczuć atmosferę wielowiekowej historii. Niezwykłe organy i punkt widokowy. Jednym z największych skarbów archikatedry są monumentalne organy, które należą do największych w Polsce. Ich dźwięk rozbrzmiewa podczas uroczystych mszy oraz licznych koncertów, nadając wydarzeniom niepowtarzalny charakter. Dla miłośników panoram miast nie lada atrakcją jest możliwość wejścia na jedną z wież katedry. Z tarasu widokowego rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Wrocław oraz okoliczne wyspy i zakola Odry. Symbol Wrocławia. Archikatedra świętego Jana Chrzciciela to nie tylko zabytek, to także symbol duchowej i kulturowej tożsamości Wrocławia. Przez wieki była miejscem koronacji książąt, pogrzebów wielkich postaci oraz ważnych uroczystości religijnych. Dziś, mimo burzliwej historii i licznych zniszczeń, pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie miasta, przyciągając zarówno wiernych, jak i miłośników architektury oraz historii. Bez wątpienia archikatedra świętego Jana Chrzciciela jest jednym z tych miejsc, które trzeba zobaczyć, będąc we Wrocławiu. To właśnie tutaj historia spotyka się z teraźniejszością, a gotyckie mury opowiadają niezwykłe dzieje miasta i jego mieszkańców. We'll be right back.

to jest program A. Słyszałeś, że we Wrocławiu brama kluskowa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i owianych legendą elementów architektonicznych Wrocławia. Znajduje się przy kościele świętego Idziego, będącym jednym z najstarszych zachowanych obiektów sakralnych w mieście. Choć sama brama nie jest monumentalna i na pierwszy rzut oka może wydawać się niepozorna, to właśnie z nią związana jest jedna z najbardziej znanych miejskich opowieści. Historia o kluskach, która od pokoleń bawi zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających stolicę Dolnego Śląska. Brama kluskowa usytuowana jest w południowej części katedry świętego Jana Chrzciciela, prowadząc do kościoła świętej Idziego. Jej historia sięga czasów średniowiecza, a sama brama przez wieki była świadkiem wielu wydarzeń, które kształtowały tożsamość miasta. Największą sławę zyskała jednak dzięki popularnej legendzie, która doczekała się licznych wersji i interpretacji. Według najczęściej powtarzanej opowieści, pewnego dnia do miasta przybył nieznajomy, który zachwycił się smakiem wrocławskich klusek. Zajadając się nimi, nie zauważył, kiedy jedna z klusek wypadła mu z miski i utknęła w murze bramy prowadzącej do kościoła świętego Idziego. Kluska ta miała ponoć tak wyjątkowy smak i konsystencję, że przez wieki nie uległa zepsuciu, a jej ślad można zobaczyć do dziś. To właśnie ten element, niewielka bryła wmurowana w bramę, stał się symbolem miejsca i inspiracją dla nazwy bramy kluskowej. W rzeczywistości tajemnicza kluska to fragment kamienia, który wtopił się w strukturę muru podczas jednej z licznych przebudów. Jednak dzięki legendzie miejsce to zyskało niepowtarzalny charakter i stało się obowiązkowym punktem na trasie miejskich spacerów. Brama kluskowa jest nie tylko ciekawostką architektoniczną, ale także przykładem, jak miejskie legendy wpływają na tożsamość i kulturę lokalną. Co ciekawe, wokół bramy narosło wiele przesądów i zwyczajów. Jednym z nich jest przekonanie, że dotknięcie kluskowego kamienia przynosi szczęście, zwłaszcza w sprawach sercowych oraz egzaminacyjnych. Wrocławianie chętnie przekazują sobie tę tradycję, a turyści z całego kraju i zagranicy chętnie sprawdzają, czy rzeczywiście działa. Brama kluskowa, choć niewielka, jest doskonałym przykładem tego, jak historia, legenda i architektura mogą łączyć się w jednym pozornie zwyczajnym miejscu. Wrocław pełen tajemniczych zaułkach. Przykładem tego, jak historia, legenda i architektura mogą łączyć się w jednym pozornie zwyczajnym miejscu. Wrocław pełen

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem Meli Koteluk, Natalii Przybysz, Natalii Schroeder i Walusia Kraksy Kryzys. Szczegóły i bilety na remind.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Wundary!
9: Kto?
10: Wundary! Wundary!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Po reklamie.

Andy Dusty Harris w Radiu Gra za oknem popołudnie. Leniwie nam się rozkręca, no i bardzo dobrze, bo nie ma nic fajniejszego niż takie leniwie płynące niedzielne popołudnie. No wiadomo, cisza jest złotem. Chyba że ma się dzieci, no to wtedy wiadomo, cisza jest podejrzana. Niedzielo trwaj.

0: Sugar Babe ze nami w to popołudnie. Okres pielgrzymek na kołach możemy oficjalnie uznać za otwarty. W czerwcu ruszyła taka nietypowa pielgrzymka do Watykanu. Uwaga, jedzie 200 kilometrów. Nie, no nie na godzinę, tylko robi 200 kilometrów dziennie. A do tego pyrka sobie idealnie, no i wygląda szałowo. Szczegóły? Zaraz wam podamy.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, zwrotu mocni!
6: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w supercenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem Meli Koteluk, Natalii Przybysz, Natalii Schroeder i Walusia Kraksy Kryzys. Szczegóły i bilety na remind.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Gra FM.

0: Infernal do popołudniowej kawy. Nietypowa pielgrzymka ruszyła do Watykanu. 11 odrestaurowanych traktorów jedzie sobie grzecznie na południe Europy, pyrkając przy tym zalotnie. Ale taki szpaler to też idealny sprawdzian naszej pokory i naszej wiary. Dlaczego?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No dlaczego? Bo trzeba mieć naprawdę wiele wiary w sobie, żeby jechać za taką kolumną i nie zakląć przy tym siarczyście. Wiktor Waligura u nas, dobry na każde korki.

0: Tu Radio Gra. No dobrze, za nami ciekawy tydzień w pogodzie, ale na szczęście z każdym dniem robi się już coraz cieplej. Wprawdzie wysoko w Tatrach jeszcze leży śnieg, wczoraj nawet była nowa dostawa, ale w lasach poniżej można już znaleźć pierwsze prawdziwki. Sezon grzybowy zaczyna się w tym roku trochę wcześniej. No i fajnie, grzybiarze pewnie zacierają ręce.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
2: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
4: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
5: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem Meli Koteluk, Natalii Przybysz, Natalii Schroeder i Walusia Kraksy Kryzys. Szczegóły i bilety na remind.pl.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Gra

0: Idealnie zagrane do samochodu. A takie kawałki to my kochamy, to Midnight Oil w Radiu Gra. Mundial nam trwa, zaraz sprawdzimy, co tam na murawie, ale wcześniej trochę plotek. Lewy z Bagim i Łatwogangiem zgodnie z umową byli razem na kebabie. Lewy zjadł kepsa w tortilli z niewielką ilością sosu, no wiadomo, kalorie, ale jadł podobno z takim apetytem, że złośliwi już mówią, no że w końcu się najadł po raz pierwszy od ślubu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Po reklamie. It's going.

To hity pełne energii. Pet Shop Boys, No Mercy i Ace of Base. Tak będzie w tej godzinie. Weekend nam trwa, radio gra. No to cieszmy się wszyscy tym wolnym popołudniem. A dzisiaj jesteśmy dokładnie... No dobrze, tak prawie dokładnie po środku czerwca. No szkoda tylko, że ten czerwiec bardziej nam przypomina jesień niż lato. Sylwia Pawłowska, dzień dobry, witajcie.

No Mercy w Radiu Gra. Dwie perełki Hiszpanii, czyli Real Madryt i FC Barcelona, pokłóciły się w tym tygodniu w trakcie wizyty papieża Leona XIV, a wszystko przez koszulkę z napisem Leon na górnej części pleców i numerem 14, którą dostał od Realu. No i teraz cała Hiszpania żyje tą dramą, prawie jak Ligą Mistrzów. O co dokładnie chodzi? Zaraz wam opowiemy.

0: Cleo w Radiu Gra, a my teraz przyspieszamy. Afera koszulkowa w Hiszpanii. Papież Leon XIV dostał od prezesa Realu Madryt białą koszulkę ze swoim imieniem. No i chociaż podobno papież należy do wszystkich drużyn, szybko ogłoszono go nowym kibicem królewskich. Kibice Barcelony nie wytrzymali i ogłosili bojkot wizyty Leona XIV.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ale umówmy się, koszulka Realu jest biała, Barcelony granatowa, więc wiadomo, że ta biała bardziej pasuje do papieskiej sutanny.

0: Gym Class Heroes w Radiu Gra w niedzielne popołudnie. A czerwiec to ostatni dzwonek na akcję rabarbarowy szał. A warto, bo ten kwaśny zawodnik jest niskokaloryczny, wspomaga trawienie, no i zapodaje nam dużo witaminy K, co cieszy serducho i kości. Dodatkowo można z niego też zrobić pyszne desery, także wskakujcie w fartuchy, bierzcie się za łodygi rabarbaru, zanim będzie za późno.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem Meli Koteluk, Natalii Przybysz, Natalii Schroeder i Walusia Kraksy Kryzys. Szczegóły i bilety na remind.pl.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.

0: To Shakira, kto ją widział na otwarciu mundialu? No i tak fajnie wam gramy, u nas zawsze leci coś na luzie. Tu Radio Gra, jesteśmy przed 14, a do hitów pełnych energii wracamy za kilka chwil, także nie znikajcie.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem Meli Koteluk, Natalii Przybysz, Natalii Schroeder i Walusia Kraksy Kryzys. Szczegóły i bilety na remind.pl.
8: Hej, zwrotomocni!
9: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
10: szklana
11: i puszka.
9: Odnieście nas do sklepu lub automatu.
11: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego. My bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest tani wynajem ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
13: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na 1000 produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.

Aż chciałoby się powiedzieć Nicki Minaj i Justin. Sylwia Pawłowska i niedzielne popołudnie. Jeżeli właśnie przeciągacie się na kanapie i zastanawiacie, czy to już czas na drugą kawę, no to znak, że jesteście we właściwym miejscu. No bo niedziela bez kawy i radia to jak sernik bez rodzynek. No niby można, ale po co?

0: Trzymajmy się kurczowo tego weekendu. Tu Radio Gra. Co zrobić, żeby w szczęściu i zdrowiu dożyć takiej fajnej starości i jeszcze świetnie wyglądać? Odpowiedzi na to pytanie badacze szukają od lat, no i teraz mają dla nas kolejny pomysł. No to co zrobić? Zaraz wam powiemy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Boris i niedzielne popołudnie. Chcecie żyć długo, szczęśliwie i wyglądać jak milion dolarów? No, kto by nie chciał. Oczywiście stały skład, czyli sport, dieta i geny, taki klasyk to jest obowiązkowe, ale najnowszy hit to kontakt ze sztuką. Podobno 45 minut dziennie z muzyką, pędzlem, tańcem albo drutami do dziergania i voilà, poziom stresu spada, a humor rośnie. W Wielkiej Brytanii lekarze już o tym wiedzą, no i zamienili tabletki na bilety do muzeum.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No i bardzo dobrze, bo kto powiedział, że recepta musi być nudna?

0: nie przeminął.
1: Niedzielo, zwolnij trochę, bo zaraz będzie poniedziałek. Polscy kierowcy coraz częściej korzystają z kamer samochodowych. W ciągu ostatniego roku sprzedano blisko 300 tysięcy takich urządzeń. A wasze autko już dostało taki prezencik? No to my dorzucamy w trasie tylko najlepsze kawałki.
2: Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Hej, zwrotomocni!
9: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
10: Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być.
9: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
13: Zdrowit.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
18: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem Meli Koteluk, Natalii Przybysz, Natalii Schroeder i Walusia Kraksy Kryzys. Szczegóły i bilety na remind.pl.
19: RTV Euro AGD.
20: Jak okazje?
19: To w euro!
20: Emocje rosną!
19: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Agnes u nas przed 16. Mamy połowę czerwca, sezon na truskawki powoli nam się kończy. Teraz, proszę Państwa, to czereśnie kradną całe show. Ceny czereśni wciąż na poziomie luksus w Monako, ale spokojnie, sytuacja się wyklaruje, a na razie podziwiamy z daleka i jemy oczami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars z Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty.

0: Karty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.

David Guetta, popołudnie i Radio Gra. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie. Niedziela handlowa dopiero za 2 tygodnie, ale spokojnie, my Polacy już wiemy, kiedy warto szturmować sklepy. Najpopularniejszy dzień na zakupy? No, proszę Państwa, to piątek. I słusznie, bo w weekend warto mieć na głowie przyjemniejsze tematy. No, chyba że chodzi o zakup nowych butów czy nowej torebki, no to wiadomo, wtedy każdy dzień jest odpowiedni na takie małe przyjemności.

0: Lady Gaga w Radiu Gra. Dzisiaj jeszcze ładujemy wspólnie baterie, a jutro cały tydzień zaczynamy od nowa. No dobrze, a jak już jesteśmy w pracy, to na co narzekamy najczęściej? Zbadano, policzono, no i wyszło, że najczęściej narzekamy na... Na pewno wrócimy do tematu, nie odchodźcie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika i Farmaceutyka S.p.A.
13: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money!
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los!
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Po reklamie.

0: Weekend nam trwa, jedni chillują, inni pracują, jeszcze inni rymują, ale tak zupełnie poważnie, co w pracy irytuje was najbardziej? Uwaga, podobno narzekanie innych.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Tak, tak, kochani, narzekanie innych to jest zdecydowanie numer jeden. Dalej w rankingu są niskie zarobki, za dużo roboty, leniwi koledzy, plotki, nietolerancja i spóźnienia. No, to tylko niektóre z naszych pracowniczych zalet. Pamiętajmy jednak, że praca jak wszystko ma swoje plusy i minusy, a najważniejsze, żeby te minusy nie przysłoniły tych plusów.

0: Taki muzyczny słodziak to Cukero w radiu gra. Pogoda czerwcowa w całym kraju taka sobie. Trochę powieje, trochę popada, miejscami może się przejaśnić, ale my tak czy siak suchą stopą przejdziemy w radiu przez to popołudnie. Jak to dobrze, że w radiu nie pada.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: No to jedziemy.
15: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje,
4: to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: John Sakada, taki fajny letniaczek w Radiu Gra. Co można robić w takie popołudnie? Można na przykład wybrać się do kina. W środę wszedł na ekrany Dzień Objawienia, czyli mega produkcja Stevena Spielberga. Scenariusz? Nieziemski. Uwaga! Gdybyś dowiedział się, że nie jesteśmy sami. Gdyby ktoś ci to udowodnił, czy byś się przestraszył? Wracamy po 17.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
11: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Amazon Prime daje od 23.

0: 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem Meli Koteluk, Natalii Przybysz, Natalii Schroeder i Walusia Kraksy Kryzys. Szczegóły i bilety na remind.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.

Bledka kręci z nami ten weekend. Sylwia Pawłowska, witajcie, jesteśmy już po 17, a w zestawie spokojne niedzielne popołudnie, świetna muzyka, no i mundial oczywiście. Do piłki jeszcze wrócimy, a teraz odpoczywajcie z nami. Wspólnie gramy na tę niedzielę.

0: To był hit. No i teraz też smakuje świetnie Michael Jackson. Dzisiaj w życie wchodzi wakacyjny rozkład jazdy PKP, a to znaczy, że będziemy mieli dodatkowe połączenia, w tym między innymi wydłużone trasy pociągów Pendolino nad morze, a więcej kursów oznacza mniej wymówek, żeby zostać w domu.
1: Reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, zwrotu mocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest gra.

0: To jest na pewno hit pełen energii. Ava Max w Radiu Gra. Mundial ruszył na całego. Dzisiaj o 19:00 Niemcy zagrają z Curacao. No, wiadomo, trzymamy kciuki za Curacao. O 22:00 mecz Holandia z Japonią. Tym razem za piłką ganiają po drugiej stronie Atlantyku, bo piłkarską imprezę rozkręcają wspólnie Stany, Kanada i Meksyk. A kibice już pakują sombrera, klapki i kraksony. A nasi? A nasza kadra w tym roku została w domu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A może to i lepiej, bo możemy spokojnie oglądać mecze bez strachu o ciśnienie i stan telewizora.

0: Julia i Chris Ria w Radiu Gra. Uwaga, wszyscy polujący na cztery kółka z drugiej ręki. Mamy dla Was bardzo dobre info. Od minionego tygodnia, rejestrując używany samochód, nie musicie już biegać do urzędu z tablicami pod pachą. Wystarczy oświadczenie, że tablice są czytelne. Świeży przepis, mniej roboty, no i więcej czasu na jazdę.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
1: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars z Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem Meli Koteluk, Natalii Przybysz, Natalii Schroeder i Walusia Kraksy Kryzys. Szczegóły i bilety na remind.pl.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra. I do.

0: To Koker w Radiu Gra. Wakacje niebawem, no i co tu zrobić, kiedy nasza ukochana tylna część ciała jeszcze w rozmiarze zimowym? No to teraz rada, jak ćwiczyć, żeby szybko schudnąć. Gotowi? No i tak, wystarczy tylko kręcić głową w lewo, proszę bardzo, i w prawo. I jeszcze raz w lewo i w prawo. No i tak za każdym razem, kiedy czymś nas częstują. Sylwia Pawłowska, pa pa!
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.

0: Ty kibicuj na maksa.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: producenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

Kto kiedykolwiek spacerował po wrocławskim rynku, ten wie, że to miejsce potrafi zaskoczyć. Kolorowe kamienice, tłumy ludzi, zapach kawy unoszący się z ogródków, a w północno-zachodnim rogu dwie maleńkie kamieniczki, które wyglądają, jakby właśnie wyszły z baśni braci Grimm. To Jaś i Małgosia. Związek mają bardzo długi, bo stoją obok siebie od 500 lat, połączone kamiennym łukiem, niczym dwoje dzieci trzymających się za ręce. Puryści historii miasta nie lubią nazywania tych kamienic Jaś i Małgosia, no ale co zrobić? Tak się już utarło. Te urocze domki mają za sobą historię, która momentami bardziej przypomina mroczny kryminał niż bajkę na dobranoc. Obie kamieniczki powstały w XV wieku i należały do tak zwanych domów altarystów, czyli osób opiekujących się ołtarzami w pobliskim kościele świętej Elżbiety. Wtedy jeszcze nikt nie nazywał ich Jasiem i Małgosią. Te imiona pojawiły się dopiero po II wojnie światowej, kiedy nowi mieszkańcy Wrocławia zobaczyli w nich właśnie dwójkę dzieci. Mniejszy, skromniejszy domek został Jasiem, wyższa, bogato zdobiona kamienica Małgosią. No i co z tym zrobimy? Tak już zostało. Między nimi znajduje się słynna brama z łacińskim napisem Mors Janua Vitae, czyli śmierć bramą życia. No, brzmi poważnie, prawda? I słusznie, bo prowadziła kiedyś na cmentarz, tak dokładnie tam, gdzie dziś przechodzą turyści, przez wieki spoczywali mieszkańcy miasta. Wrocław kocha swoje legendy, a Jaś i Małgosia mają jedną szczególnie sugestywną, która mówi o nieuczciwej sprzedawczyni, która oszukiwała klientów. Po śmierci pochowano ją właśnie na tym cmentarzu, ale jej duch nie dawał spokoju okolicznym kupcom. Dopiero gdy jej ciało wykopano i spalono, zjawa przestała straszyć. No, po prostu gotowy scenariusz na horror. Historia miasta wspomina też o 21 czeladnikach, którzy zostali tu pochowani za nieposłuszeństwo. Ich kara miała być symboliczna. Przez wieki ludzie dosłownie deptali ich groby, przechodząc przez plac. We współczesnych czasach kamieniczki dostały nowe życie. Jaś przez lata był pracownią znanego wrocławskiego artysty Eugeniusza Getz-Stankiewicza. Jeżeli przyjrzycie się jego elewacji budynku, oczywiście, zobaczycie kolorowe plamy. To nie są graffiti, to ślady pracy artysty. Jedni mówią, że oznaczał w ten sposób budynki wymagające renowacji, inni, że to zapis jego nastroju. Na ścianie Jasia znajduje się też instalacja Zrób to sam, rozłożony na części krucyfik, który zmusza do refleksji. Małgosia natomiast od 65 lat jest siedzibą Towarzystwa Miłośników Wrocławia. To tutaj odbywają się wystawy, spotkania, inicjatywy kulturalne i naukowe, a w środku działa też kameralny drink bar, który przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Choć kamieniczki są niewielkie, Jaś i Małgosia to jedne z najbardziej rozpoznawalnych budynków we Wrocławiu. Łączą w sobie historię, sztukę, legendy, no i trochę humoru. Są jak dwójka starych znajomych, którzy widzieli już wszystko. Od średniowiecznych pochówków, przez wojenne zawirowania, aż po współczesne selfie turystów.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
16: Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: Słuchasz radia Gra FM.

Wrocław dla zakochanych, czyli romantyczne miejsca, które robią robotę. O tym teraz, w tym odcinku programu A Słyszałeś, Że. Wrocław to miasto, które potrafi być romantyczne, nawet wtedy, kiedy pada. Tramwaj ucieka sprzed nosa, a wiatr znad Odry robi z fryzury jakąś abstrakcyjną rzeźbę. Ale kiedy tylko pogoda i nastrój współpracują, Wrocław zmienia się w idealną scenerię na randkę. Od tych pierwszych, niepewnych, aż po te z długim stażem. No to zacznijmy od miejsca, które w rankingach romantyczności zawsze zgarnia złoto, czyli Ostrów Tumski. Po zmroku wygląda jak gotowa scenografia do filmu o miłości. Gazowe latarnie, odbicia światła na bruku, cichy szum Odry. No to wszystko sprawia, że nawet najbardziej oporni zaczynają mówić ciszej i chodzić wolniej. A jeżeli ktoś chce dodać odrobinę symboliki, może przysiąść na zakochanej ławeczce z krasnalami. Gdzie indziej przy hali stulecia czeka pergola. Miejsce, które wygląda tak, jakby architekt projektował je specjalnie z myślą o spacerach we dwoje. Długie arkady, odbicia w wodzie, a latem fontanna multimedialna, która potrafi zrobić wrażenie nawet na tych, którzy twierdzą, że już ich nic nie zaskoczy. A skoro jesteśmy w okolicy, to obowiązkowo Ogród Japoński. To jedno z tych miejsc, gdzie człowiek automatycznie zwalnia. Drewniane mostki, egzotyczne rośliny, spokojna woda, no po prostu idealne tło na wyznania, które w innych okolicznościach mogłyby ugrzęznąć w gardle. Jeżeli ktoś planuje oświadczyny, to no, statystyki mówią same za siebie. Tutaj odbywa się ich wiele. Ale romantyczny Wrocław to nie tylko wielkie atrakcje. Czasem magia kryje się w miejscach bardziej kameralnych. Na przykład ogród Ossolineum. Niewielki, cichy, trochę ukryty, ale za to idealny na rozmowy, które nie potrzebują świadków. Albo Park Tołpy, który łączy zieleń z piękną architekturą i ma w sobie coś, co sprawia, że ludzie chętnie siadają tam na ławkach. Tylko na chwilę, a wychodzą godzinę albo kilka godzin później. Jeżeli ktoś woli romantykę z miejskim sznytem, to świetnie sprawdzi się Bulwar Dunikowskiego. Szum Odry, widok na Ostrów Tumski, szeroka przestrzeń, no idealne miejsce na spacer, zwłaszcza dla par, które dopiero się poznają i chcą mieć czas, żeby mówić, ale też czas, żeby pomilczeć. Są też miejsca mniej oczywiste, jak Fontanna Kochanków na ulicy Okulnej. Rzeźba, która nie jest tak popularna jak inne atrakcje, ale właśnie dzięki temu ma w sobie coś intymnego, albo Kładka Siedlecka nad Oławą. Idealna na spokojny spacer, zwłaszcza za dnia, kiedy widać całą urodę okolicy. Wrocław ma taką niezwykłą cechę, że potrafi być romantyczny na wiele sposobów. Dla jednych to spacer wśród zabytków, dla innych kawa na ławce w parku, a dla jeszcze innych wspólne patrzenie na wodę. I może właśnie dlatego zakochani tak dobrze się tu czują, bo to miasto, które nie narzuca scenariusza, ono tylko daje tło, a reszta zależy już od was. Reszta zależy od zakochanych.

0: Protomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
1: Nie trzeba nas myć!
2: Ale etykieta musi być!
0: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

Gdy mówimy o Wrocławiu, wiele osób widzi w wyobraźni krasnale, mosty, no i oczywiście tętniący życiem rynek. A ja dzisiaj zapraszam na podróż do najstarszych budynków miasta. Najlepszym miejscem, żeby zacząć tę podróż, jest oczywiście Ostrów Tumski, najstarsza część miasta, gdzie ślady osadnictwa sięgają X wieku. To tutaj stoją budowle, które pamiętają piastów, średniowiecznych rzemieślników i czasy, gdy Wrocław był jeszcze niewielką wyspą na Odrze. Najbardziej rozpoznawalna jest katedra świętego Jana Chrzciciela, majestatyczna, górująca nad okolicą. Jej początki sięgają XIII wieku, choć wcześniejsze świątynie stały tu już znacznie wcześniej. To jeden z tych budynków, które widziały wszystko. Pożary, przebudowy, wojny i odbudowy. A mimo to wciąż robi wrażenie, zwłaszcza o zmierzchu, gdy zapalają się latarnie gazowe. Tuż obok znajdziemy kościół świętego Idziego. Niewielki, skromny, ale absolutnie wyjątkowy, to najstarszy zachowany budynek we Wrocławiu, datowany na pierwszą połowę XII wieku. Gdyby mury mogły mówić, opowiedziałyby o czasach, gdy wokół nie było jeszcze ani ratusza, ani kamienic, ani nawet brukowanych ulic. W pobliżu stoi też kościół świętego Marcina, również z XII wieku, związany z dawnym zamkiem książęcym. Dzisiaj nieco ukryty, trochę niepozorny, ale to właśnie takie miejsca są najcenniejszymi świadkami historii. Nie krzyczą, tylko trwają. Schodząc z Ostrowa Tumskiego w stronę centrum, trafiamy na kolejne perełki. Choć większość osób kojarzy wrocławski rynek z kolorowymi kamienicami, mało kto wie, że niektóre z nich mają średniowieczne korzenie. A już na pewno każdy zna ratusz. Jeden z najlepiej zachowanych gotyckich ratuszy w Europie. Jego budowa zaczęła się w XIII wieku i trwała ponad 250 lat. Wśród najstarszych budynków wymieniane są też świątynie, które przetrwały wojny i przebudowy. Kościół świętego Wojciecha, kościół świętej Marii Magdaleny czy monumentalny kościół garnizonowy. Każdy z nich to inna epoka, inny styl, inna historia, ale wszystkie łączy to, że stoją tu od setek lat i wciąż są częścią codziennego życia naszego miasta. Co ciekawe, w zestawieniach pojawiają się również budynki mniej oczywiste, takie, które nie są pierwszym wyborem turystów, a jednak mają imponujący wiek. To dowód na to, że Wrocław kryje swoje skarby nie tylko w przewodnikach, ale też w bocznych uliczkach i miejscach, obok których przechodzimy na co dzień. Może właśnie to jest w naszym mieście najpiękniejsze, że historia nie stoi tutaj za szybą muzealną, tylko żyje obok nas. Wystarczy podnieść wzrok znad telefonu, rozejrzeć się, a nagle okazuje się, że mijamy budynki, które stały tu zanim ktokolwiek w Europie słyszał o Ameryce. Więc jeżeli następnym razem będziecie spacerować po Wrocławiu, zwłaszcza w okolicach Ostrowa Tumskiego, spróbujcie spojrzeć na te mury jak na starych, mądrych znajomych. Oni naprawdę mają nam sporo do opowiedzenia.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług.

Co tworzy klimat Wrocławia? Oczywiście mosty, oczywiście krasnale, niektórzy powiedzą, że korki na powstańców, a ja dorzucę dzisiaj coś jeszcze, czyli gazowe latarnie, które do dzisiaj robią klimat jak z kostiumowego filmu. A zaczęło się to wszystko od gęsi i to złotej. Posłuchajcie, zapraszam na kolejny odcinek, a słyszałeś, że... Rok 1843. W restauracji Złota Gęś przy dzisiejszej ulicy Ofiar Oświęcimskich odbywa się pokaz nowej technologii oświetlenia gazowego. Burmistrz, rajcy miejscy, eleganckie towarzystwo i wszyscy patrzą, jak płomień zapala się bez zapałek, bez świecy, no i bez magii. Publiczność zachwycona, magistrat mówi: bierzemy. No i tak Wrocław wszedł w erę gazu. Przypomnę, to był rok 1843. 3 lata później rusza budowa pierwszej gazowni przy ulicy Tęczowej, a rok później mamy już 758 latarni, które rozświetlają centrum miasta. Ludzie wychodzą na ulicę, żeby zobaczyć to cudo. To był taki, no nie wiem, XIX-wieczny odpowiednik premiery nowego iPhone'a. W drugiej połowie XIX wieku miasto idzie już jak burza. Powstają kolejne gazownie. Na Placu Powstańców Warszawy, na Trzebnickiej, a w 1906 roku gigant na Tarnogaju, jeden z największych w Europie. W szczytowym momencie Wrocław ma ponad 12 tysięcy latarni gazowych. 12 tysięcy! To robiło i do dzisiaj robi wrażenie. Gaz świeci wszędzie. Na ulicach, placach, przy dworcu, na Świdnickiej, Piłsudskiego. Bogatsi mieszkańcy montują lampy gazowe nawet w domach. Po prostu Wrocław świeci i błyszczy. Potem przyszła elektryczność. Pierwsze próby oświetlenia elektrycznego miały miejsce w roku 1882. Mieszkańcy mówią: gaz jest lepszy. I przez długi czas mają rację. Gaz jest stabilny, tani i sprawdzony. Dopiero XX wiek powoli wypiera płomień żarówką. No, ale nie wszędzie. Czas zatrzymał się na Ostrowiu Tumskim. Jeżeli dzisiaj chcielibyście zobaczyć, jak wyglądał Wrocław 150 lat temu, to trzeba iść właśnie na Ostrów Tumski. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie codziennie zapala się ręcznie ponad 100 latarni gazowych. Tak jest, ręcznie. Wrocławski latarnik, postać niemal legendarna, przechadza się wieczorem z długim kijem zakończonym zapalarką i odpala lampy jedna po drugiej. A o świcie wraca, żeby je zgasić. To chyba najbardziej magiczny zawód w mieście. Ale jeszcze trochę historii. Druga wojna światowa niszczy większość instalacji gazowych. W latach 70. latarnie na Ostrowie Tumskim niszczeją, nikt o nie nie dba. Ale w latach 90. Wrocław mówi: halo, to przecież nasza historia. No i zaczyna się wielka renowacja. Odrestaurowano latarnie, instalacje, rury, zawory, po prostu wszystko. No i dzisiaj Wrocław jest jednym z nielicznych miast na świecie, które wciąż mają działający system gazowego oświetlenia ulicznego. Także jeżeli chcielibyście poczuć magię Wrocławia, taką prawdziwą, a nie z turystycznego folderu, to idźcie na Ostrów Tumski po zmroku. Gazowe latarnie zrobią.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
2: Zdrowit.
6: Hej, zwrotomocni!
7: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
13: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
14: Wygodnie i za darmo.
13: No.
15: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Reklamie.
0: To jest Gra FM.

To jest kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że? Dzisiaj zabieram was w podróż do XIII wieku, kiedy Dolny Śląsk i Wielkopolska wyglądały zupełnie inaczej, a ludzie, no, mieli życie równie skomplikowane jak dzisiaj. Bohaterką tej opowieści jest Elżbieta Wrocławska. Księżniczka, która nie prowadziła wielkich wojen, nie knuła pałacowych spisków, a jednak zapisała się w historii jako matka króla Polski. Elżbieta przyszła na świat między 1224 a 1232 rokiem jako córka Henryka II Pobożnego i Anny Przemyślitki. Jej dzieciństwo upłynęło w wyjątkowym miejscu, w klasztorze Cysterek w Trzebnicy, gdzie opiekowała się nią sama święta Jadwiga Śląska, jej babka. Wyobraźcie sobie dorastanie w miejscu, gdzie cisza jest zasadą, a dyscyplina codziennością. Nic dziwnego, że później pojawiły się legendy, jakoby Elżbieta miała zostać zakonnicą. A legenda, jak to legenda, dodaje dramatyzmu. Podobno jej brat, Bolesław Rogatka, porwał ją z klasztoru, żeby wydać za mąż za księcia wielkopolskiego Przemysła I. Co prawda historycy do dzisiaj spierają się, czy to prawda, czy tylko średniowieczna sensacja, ale faktem jest, że ślub odbył się w 1244 roku. W tamtych czasach małżeństwa książąt były jak ruchy na szachownicy. Związek Elżbiety i Przemysła I miał wzmocnić sojusze i uspokoić napięcia pomiędzy Śląskiem a Wielkopolską. Pokój jednak nie trwał długo. Już 2 lata później szwagrami wstrząsnął konflikt zbrojny. Jak to ze szwagrami bywa. Ale mimo politycznych burz Elżbieta znalazła w tym wszystkim swoje miejsce. Prawdopodobnie miała wpływ na rozwój życia religijnego w regionie, choćby na fundacje klasztorne, takie jak ośrodek Cysterek w Owińskach, związany z jej rodzinnymi tradycjami. Elżbieta i Przemysław I doczekali się 5 dzieci, 4 córek i 1 syna, Przemysła II, przyszłego króla Polski. To właśnie ona czuwała nad jego wychowaniem, przygotowując go do roli władcy. Jej córki natomiast w większości wybrały życie zakonne, co pokazuje, jak silny był w tej rodzinie duch religijny. Po śmierci męża w 1257 roku Elżbieta przeniosła się do Modrza pod Poznaniem. Tam spędziła ostatnie lata życia, dbając o duchowe dziedzictwo swojej rodziny. Zmarła 16 stycznia 1265 roku. Najprawdopodobniej spoczywa w poznańskiej katedrze, tej samej, w której pochowano jej męża. Choć Elżbieta Wrocławska nie była królową, nie prowadziła armii i nie zostawiła po sobie spektakularnych budowli, to jednak odegrała ważną rolę w historii Polski. Była łącznikiem między 2 potężnymi dynastiami. Matką króla i kobietą, którą kronikarze opisują jako pobożną, hojną i życzliwą.

0: pełne energii.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Jedziemy?
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
19: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

Gdyby ktoś przyjechał do Wrocławia bez żadnego przygotowania, mógłby sobie pomyśleć, że miasto zostało opanowane przez małe, brodate istoty. No i miałby rację, we Wrocławiu mieszka już ponad 600 krasnali, a według niektórych źródeł nawet 700 stoją u nas na ulicach, parapetach, latarniach, a czasem chowają się tak dobrze, że trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby je wypatrzyć. Ale skąd one się tu w ogóle wzięły? Właśnie odpowiedź na to pytanie teraz w programie A Słyszałeś, Że. Jest kilka wersji. Zacznijmy od tej bajkowej, bo ta jest najwdzięczniejsza do opowiadania. Dawno, dawno temu po Odrze przypłynął do miasta chochlik odrzański. Psotnik, jakich mało, rozwiązywał ludziom sznurówki, wsypywał sól do cukru, jednym słowem dramat. Wrocławianie mieli go serdecznie dość, więc wezwali na pomoc krasnale. Te, chociaż małe, okazały się sprytniejsze. Wyrzuciły chochlika z miasta, a w nagrodę dostały pozwolenie, żeby osiedlić się tutaj na stałe. I tak podobno zaczęła się ich wielka wrocławska przygoda. To wersja idealna dla dzieci i dla dorosłych, którzy lubią, gdy historia ma trochę magii. Druga opowieść jest bardziej etnograficzna. Według niej krasnale żyją na tych ziemiach od niepamiętnych czasów. Pierwszym z nich miał być papa krasnal, który pomagał dawnym osadnikom w pracy, naprawach i wychowaniu dzieci. W zamian dostawał dach nad głową i bezpieczeństwo. No, brzmi jak idealny sąsiad, prawda? No a teraz wersja prawdziwa, czyli po prostu pomarańczowa alternatywa. Czas na historię, która faktycznie wydarzyła się naprawdę i jest chyba najciekawsza. W latach 80., kiedy w Polsce panował komunizm, we Wrocławiu działał ruch pomarańczowej alternatywy. To była grupa artystów i aktywistów, którzy walczyli z systemem humorem. Władze zamalowywały antykomunistyczne hasła na murach, a na tych plamach farby pojawiały się krasnale. Pierwsze dwa powstały w nocy z 30 na 31 sierpnia 1982 roku, a ich autorem był Waldemar Major Fydrych. Krasnale stały się symbolem pokojowego sprzeciwu, a happeningi pomarańczowej alternatywy, w tym słynna rewolucja krasnoludków, przyciągały tysiące ludzi w szpiczastych czapkach. Po upadku PRL-u o krasnalach troszkę zapomniano, aż do roku 2001. Kiedy przy Świdnickiej stanął pierwszy pomnik, papa krasnal. W 2005 roku rzeźbiarz Tomasz Moczek, nazywany dzisiaj ojcem wrocławskich krasnali, stworzył pierwszą serię figurek. Pracza odrzańskiego, szermierza, rzeźnika i syzywki. No i wtedy się zaczęło. Firmy, instytucje, szkoły, a także osoby prywatne zaczęły zamawiać własne krasnale. Dzisiaj mają swoje zawody, pasje, atrybuty i historię. Jest krasnal programista, strażak, stomatolog, orkiestra krasnali, a nawet krasnal biegacz. Wrocławskie krasnale stały się tak popularne, że powstały mapy, aplikacje, gry miejskie, a we wrześniu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Krasnoludków. Kochamy te nasze krasnale, bo są zabawne, sympatyczne, no i tworzą nam klimat miasta. Każdy z nich ma swoją historię. Można je kolekcjonować jak Pokemony, tyle że w realu. No i przypominają, że nawet w trudnych czasach humor potrafi być potężną bronią.

0: reklama.
1: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

Krasnale równa się Wrocław, Wrocław równa się Krasnale. Wiemy o tym, ale czy znamy te nasze wrocławskie Krasnale? Jest ich tak wiele, że postanowiłem przedstawić te najciekawsze, najdziwniejsze i noszące najdziwniejsze imiona. O tym teraz w programie A Słyszałeś, że... O, na przykład taki Boli Ząbek. To Krasnal, który miał nieszczęście, że podczas posiłku ugryzł coś twardego, przez co spuchł mu cały policzek, no i postanowił wybrać się do dentysty, a na wizytę cierpliwie czeka, przepuszczając wszystkich innych pacjentów. I zobaczyć go można właśnie przy gabinecie stomatologicznym przy ulicy Nyskiej. Akustikus to jest dobre imię, troszkę jak z Asterixa. Ten skrzat trzyma nietypowe urządzenie, jakim jest miernik hałasu. Sprawdza on i rejestruje poziom decybeli, a jeżeli inne skrzaty zachowują się zbyt głośno, interweniuje, dbając o spokój i ciszę. Znaleźć go można przy ulicy Litewskiej. Hipoczyściciel. Tutaj już imię mówi wiele. Krasnal, miłośnik hipopotamów, postanowił zostać stróżem wybiegu hipopotamów we wrocławskim zoo. Trzyma miotłę albo może taką szczotkę na znak, że żadne zadanie nie jest mu straszne. Nawet sprzątanie wybiegów, no i czyszczenie hipciów również. Piwo żłopek z piesełem piwoszem. O, to jest dopiero typ. Duży pieseł i mały krasnal, oboje są koneserami złotego trunku, który popijają przy kamienicy pod złotym psem. A jeżeli jeden krasnal albo krasnal z pupilem to wam mało, no to można też odnaleźć krasnalową orkiestrę symfoniczną. Grają na takich instrumentach jak skrzypce, puzon, trąbka, wiolonczela. No, są o wiele mniejsze od większości krasnali, ale za to potrafią pięknie grać. A muzykalną krasnalową orkiestrę symfoniczną znajdziecie przy Placu Wolności, tuż obok Narodowego Forum Muzyki. O, i wszystko jasne. Chlapi brzuch i moczy pięta. Piękna z nich para, a są mieszkańcami akwaparku Zakrzów. Na co dzień poprawiają humor relaksujących się w akwaparku wrocławian. Warto dodać, że świetnie radzą sobie w takich konkurencjach sportowych jak wychlapywanie wody na czas, zespołowe puszczanie bombli czy wyścig w miskach. Wentyl to też ładne imię. Jedną ręką pewnie prowadzi swój pojazd, a drugą pozdrawia mijanych kierowców i przechodniów. To krasnal motocyklista. Mimo że ciągle przemierza ulicę Wrocławia na swoim motocyklu, najczęściej można go spotkać pod katedrą Marii Magdaleny przy ulicy Szewskiej. Są też krasnale o tytułach naukowych, jak na przykład profesor Złotko. Krasnal trafił na godne miejsce przy głównym wejściu do ośrodka dla dzieci przy ulicy Parkowej. Promieniuje tam dobrocią, uśmiechem i nadal jak za życia otacza go gromadka dzieci. Teraz w postaci krasnala nazywa się profesor Złotko. To oczywiście tylko część, niewielka część krasnali o ciekawych zawodach i ciekawych imionach. W internecie można znaleźć bazę wszystkich wrocławskich krasnali. Polecamy!

0: Zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
1: Nie trzeba nas myć!
2: Ale etykieta musi być!
0: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: To jest Gra FM.

Słyszałeś, że teraz zapraszam na przegląd najciekawszych i najdziwniejszych krasnali we Wrocławiu. Takich, które mają dziwne zawody albo dziwne imiona. O, na przykład Gonito, bardzo ładne imię. Gonito znajduje się na trybunie głównej wrocławskiego toru wyścigów konnych. Gonito, no i stąd imię tego krasnala. Miodek. O, brzmi całkiem słodko, ale też bardzo realnie. Miodek od profesora Miodka. Chociaż profesor Jan Miodek przeszedł na emeryturę, to obecnie zawsze spotkacie go przed Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. To idźmy tym humanistycznym szlakiem. Przedstawiam krasnala, który nazywa się Literatek Polonicus. Pojawił się w połowie grudnia 2020 roku przed gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskiego i jest symbolicznym reprezentantem ludzi, pędzla i pióra, czyli rzeźbiarzy, grafików, rękodzielników, fotografów, muzyków, a także dziennikarzy. Jest też krasnal Leniuch, który obija się głównie na osiedlu Oaza przy ulicy Nyskiej. Na literkę L jest też krasnal Luksik. To krasnal malarz z pędzlem, ale także z klawiaturą zamiast standardowej palety z farbami. Rezyduje przy Placu Konstytucji 3 Maja. Wśród naszych krasnali także Powerek. Jego znak szczególny to uniesiony kciuk, wskazujący na to, że zawsze ma wyśmienity humor. Poza tym okulary, radosna piszczałka i balon. No taki troszkę imprezowicz z niego. Szukajcie go w rynku. No bo gdzie? Wiadomo, Wrocław słynie z dobrych browarów i fantastycznych pubów, a Kacuś znalazł swoje miejsce i swoje ukojenie w kamienicy pod podwójnym złotym orłem w rynku. Kolejne bajkowe imię to krasnal Chrapek. Chrapie smacznie w swoim mięciutkim łóżeczku i tylko czasami, gdy nikt nie widzi, wstaje, przeciąga się kilkakrotnie i zagląda to tu, to tam. Ale gdy tylko ktoś się zbliża, zaraz wraca do swojego łóżka. Chrapek śpi przy ulicy Kiełbaśniczej. Fizolek, co powiecie na takie imię? Moim zdaniem całkiem ładne. Fizolek mieszka przy ulicy Mickiewicza, zamieszkał przy Wydziale Fizjoterapii na wrocławskim AWF-ie, pomaga kontuzjowanym i wszystkim, którzy wymagają rehabilitacji, ma nawet do dyspozycji wózek inwalidzki. Wrocław ma także krasnala o imieniu Gazuś. Ten dba, żeby zabytkowy rejon miasta był pięknie oświetlony, a przy okazji czasem lubi z ukrycia popodglądać całujące się pary. Gdzie go szukać? Oczywiście na Moście Tumskim. A ten przegląd wrocławskich krasnali o ciekawych imionach kończy Wała Wałek, którego można spotkać w towarzystwie Trala Lalka. Oboje pracują w tej samej kawiarni. Wała Wałek jest piekarzem, który lubi sobie podśpiewywać, bardzo lubi swoją pracę i jest jej w pełni oddany. A to wszystko to i tak tylko garstka wrocławskich krasnali o ciekawych zawodach i dziwnych imionach, bo przypomnijmy, jest ich już po

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Po reklamie.

Teraz w programie ja słyszałeś, że zabieram was w podróż do Afryki. I to bez paszportu i nawet bez wyjeżdżania z Wrocławia. Pewnie się domyślacie, że chodzi o Afrykarium. Największe oceanarium w Polsce i jedyny tego typu obiekt na świecie poświęcony wyłącznie afrykańskim ekosystemom wodnym i przybrzeżnym. Oficjalnie otwarte 26 października roku 2014 od razu stało się jednym z symboli Wrocławia i jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji ogrodu zoologicznego. To nie jest zwykłe akwarium z rybkami, to jest prawdziwa podróż przez różnorodne środowiska Afryki, od słonej rafy koralowej po tropikalne dżungle i chłodne wybrzeża. Afrykarium podzielono na kilka fascynujących stref, które prowadzą nas krok po kroku przez wodne i półwodne światy czarnego lądu. Mamy Morze Czerwone i jego rafy koralowe, pełne kolorowych ryb i żółwi pustynnych. Afrykę Wschodnią, tutaj spotkamy hipopotamy nilowe, mrówniki i dziwaczne golce, a także ryby endemiczne z jezior Tanganyika i Malawi. Kanał Mozambicki z 18-metrowym przezroczystym tunelem, przez który przepływają rekiny i płaszczki, jak w dobrym filmie przygodowym. Jest też wybrzeże szkieletów z pingwinami przylądkowymi i kotikami afrykańskimi oraz innymi morskimi mieszkańcami. No i oczywiście dżungla nad rzeką Kongo, gdzie krokodyle nilowe i powolne manaty żyją pośród tropikalnej roślinności. A każda strefa jest jak mały, klimatyczny światek pełen niespodzianek, no i każdy z nich warto odkryć powoli i z ciekawością. W Afrykarium zobaczymy zarówno wodne spektakle, jak i urocze spotkania oko w oko z mieszkańcami Afryki, takimi jak hipopotamy nilowe, niby takie wielkie kluchy, a pod wodą poruszają się z gracją nie do opisania. Są rekiny i płaszczki fascynujące w majestatycznym kanale. Są kolonie pingwinów przylądkowych, które uwielbiają błysk wody i zabawę. No i manaty, wyjątkowo urocze, łagodne syreny z Afryki. No i oczywiście cała feria barw tropikalnych ryb, żółwi, krokodyli, mrówników, których tysiące można podziwiać podczas spaceru w Afrykarium. Teraz trochę liczb. Afrykarium ma ponad 19 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i mieści około 15 milionów litrów wody. To tyle, ile zmieściłoby się w 6 basenach olimpijskich, a wszystko to w jednym eleganckim czarnym budynku, który wygląda trochę jak wielka skrzynia na tajemnicze skarby. Afrykarium odwiedza ponad 1 000 000 osób rocznie. W środku żyje ponad 200 gatunków zwierząt. Największy basen ma 3 miliony litrów wody, a temperatura w niektórych strefach sięga 30 stopni Celsjusza, więc zimą to jest idealne miejsce, żeby udawać, że jest się na wakacjach. No a na koniec ciekawostka, którą uwielbiają przewodnicy. Podczas budowy Afrykarium zużyto tyle stali, że można by z niej postawić mały most na Odrze. A ilość wody, którą trzeba było wlać do zbiorników, sprawiła, że napełniano je przez kilka dni bez przerwy. Afrykarium to nie tylko oceanarium, to jest prawdziwa opowieść o Afryce, o jej wodach, klimatach, zwierzętach. No i podróż, która zabiera nas w odległe światy, mimo że wcale nie ruszamy się z Wrocławia.

To jest kolejny odcinek programu A Słyszałeś Że, w którym Wrocław poznajemy bliżej, a dzisiaj coś z cyklu dzisiaj najdłuższa i najkrótsza ulica we Wrocławiu. I jakieś inne też się jeszcze znajdą, na przykład ulica o najdłuższej nazwie. O, takie ciekawostki. Zaczynamy od najkrótszej, bo tutaj sprawa jest o wiele prostsza. Najkrótsza wrocławska ulica. Kto zgadnie? To ulica Jana Żiszki, ulica, która ma zaledwie 33 metry. To jest jedna z odnóg ulicy Dmowskiego i znajduje się na Nadodrzu, czyli w śródmieściu Wrocławia. 33 metry zaledwie. To najkrótsza ulica we Wrocławiu. A z tą najdłuższą tutaj może być łatwiej. Myślę, że wiele osób ma świadomość tego, iż jest to ulica Osobowicka. Ulica biegnąca wzdłuż Odrzańskiego kanału Różanka i prawego brzegu Odry Północnej, łącząca mosty osobowickie z osiedlem Osobowice-Rędzin. Całkowita długość tej ulicy od mostu Osobowickiego i skrzyżowania z ulicą Bałtycką na wschodzie do skrzyżowania z ulicą Szachistów na północnym zachodzie to 6 km 100 metrów. Najdłuższa ulica we Wrocławiu. Osobowicka do końca wieku XIX nazywana Oswicer-Chaussee, później Oswicer-Strasse, łączyła ze sobą dawną podwrocławską wieś Rosenthal, czyli dzisiejszą Różankę, oraz Polinkę Aker, czyli Polinkowe Pola, dzisiejszą Polankę, z wsiami Oswic, Osobowice i Ransen, czyli Rędzin. Poprzez przeprawę przez Odrę przy Polinkowych Polach droga ta miała połączenie z Wrocławiem. Wzdłuż ulicy na przełomie XIX i XX wieku wybudowano, głównie w obrębie osiedla Osobowice, czynszowe kamienice i wille. Tu znalazły swoje miejsce też establishment Wiesenheim-Baude, czyli Osobowicka 59, dziś zlokalizowany jest tu zarząd cmentarza. Restauracja Schiller Garten, Garten und Tanz Salon, czyli restauracja, ogród i salon taneczny Knabego. Przy Osobowickiej zlokalizowana była również Dampferhaltestelle Oswic, czyli przystań parowców na Osobowicach, a przy niej restauracja Hoffmana. Na posesjach 112-114 mieścił się tutejszy folwark. W 1928 przy ulicy Osobowickiej numer 48 wybudowano halę sportową, a obok niej na nadodrzańskim polderze organizowane były w latach 30. XX wieku defilady wojskowe. Zabudowa ulicy Osobowickiej niemal nie ucierpiała oblężenia miasta w 1945 roku. Po wojnie przez ponad pół wieku do czasu wybudowania w 2004 roku mostu milenijnego ulica wciąż miała znaczenie wyłącznie lokalne. Równocześnie z budową tego mostu przedsięwzięto generalny remont połączony z poszerzeniem i przebudową profilu wschodniego odcinka Osobowickiej w związku z przewidywanym wzrostem ruchu samochodowego. To przypomnijmy, ta najkrótsza ma tylko 33 metry, to ulica Jana Żiszki. Najdłuższa jest ulica Osobowicka, mająca 6 km 100 metrów długości. Ale znajdziemy jeszcze kilka innych ulic Ulica o najkrótszej nazwie to ulica Róż. Te trzy literki na szyldzie można znaleźć na Brochowie. Najdłuższa natomiast nazwa ulicy we Wrocławiu to Rondo 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i mieści się na Gondolinie.

Zapraszam na kolejny odcinek programu A Słyszałeś Że, w którym lepiej poznajemy Wrocław, a dzisiaj będziemy wysoko zadzierać głowę, bo przyjrzymy się najwyższym budynkom we Wrocławiu. Mamy ich sporo, ale skupmy się na pierwszej piątce i od razu lecimy z miejscem piątym. To budynek Artefakt przy ulicy Wielkiej. Jego wysokość to 64 metry, oddany do użytku w roku 2021. Czwórka to niedawne miejsce trzecie, czyli Dom Akademicki Ołówek przy Placu Grunwaldzkim. Zbudowany w roku 1980, wysokość 70 metrów. Ma 19 kondygnacji, a w budynku mieści się 236 pokoi. W samym akademiku znajduje się klub, bufet, miejsce do nauki i oczywiście sala telewizyjna. Dom został zbudowany wraz z sąsiadującą Kretką, ale o tym za chwilę. Architektami kompleksu byli Krystyna i Marian Barscy w 1982 roku. I Kretka, i Ołówek zdobyły nagrodę drugiego stopnia ministra budownictwa i gospodarki przestrzennej. Na miejscu trzecim znajduje się Quorum, albo Kworum, jak wolą inni, czyli jeden z kompleksów budynków typu Mixed Use we Wrocławiu, konkretnie to jest Quorum C. A obiekt znajduje się przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 34 na osiedlu Szczepin nad brzegiem Odry. W ramach projektu powstały m.in. dwa wieżowce o wysokości 140 i 73 metrów. Wyższa wieża ma właśnie 73 metry wysokości. 23 kondygnacje mieści ten budynek. Miejsce drugie to wspominany już Dom Akademicki Kretka przy Grunwaldzkiej. 85 metrów do dachu, wysokość całkowita to już 106 metrów. To akademik koedukacyjny. Każdy moduł składa się z dwu lub jednoosobowych pokoi, łazienki, a także aneksu kuchennego. Jeżeli chodzi o numer jeden, chyba wszyscy zgadują bez większego problemu. Najwyższy budynek we Wrocławiu to Sky Tower. Neomodernistyczny, jak to określają, wieżowiec stanowiący wraz z dwoma sąsiadującymi budynkami kompleks mieszkalny, biurowy, handlowo-usługowy i rekreacyjny, a znajduje się na osiedlu Południe w miejscu rozebranego Poltegoru pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich, Wielką, Gwiaździstą i Szczęśliwą. W latach 2011-2022 był to najwyższy budynek w Polsce w kategorii wysokość do dachu. Obecnie Sky Tower jest drugi po Warso w Warszawie, oczywiście. Wysokość do dachu to nieco ponad 205 metrów, wysokość całkowita 212 metrów. Budynek mieści 51 kondygnacji. Budowę rozpoczęto już w 2007 roku, skończono w maju 2012. To jeszcze raz w skrócie, najwyższe budynki we Wrocławiu to na miejscu trzecim Quorum C przy ulicy Sikorskiego, 73 metry wysokości. Na miejscu drugim Dom Akademicki Kretka, 106 metrów, zbudowany w 1980. I numer jeden to ciągle Sky Tower, 212 metrów wysokości.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

programie, a słyszałeś, że 3 minuty z historią jednego z najbardziej charakterystycznych polskich klubów piłkarskich, czyli Śląsk Wrocław. Zapraszam. Klub, który pamięta jeszcze czasy powojennej odbudowy, złote lata polskiej ligi i europejskie przygody, a do tego potrafi rozgrzać kibiców jak mało który. Historia Śląska zaczyna się tuż po II wojnie światowej w roku 1947, kiedy to w mieście nad Odrą powstał klub pod nazwą Pionier Wrocław. W zasadzie przywieziony z Przemyśla klub, sportowcy i sekcje sportowe z różnych dyscyplin. To właśnie piłka nożna stała się jedną z pierwszych sekcji i fundamentem przyszłości klubu. Przez kolejne lata zmieniał nazwy od Legii Wrocław przez różne wojskowe formy, aż w końcu latem 1957 roku przyjął nazwę Wojskowy Klub Sportowy Śląsk Wrocław. Nazwę, pod którą dzisiaj znają go wszyscy. Śląsk długo wspinał się po szczeblach ligowych, ale kiedy już dotarł na szczyt, to z przytupem. W latach 70. drużyna była jedną z najlepszych w kraju. Zdobyła Mistrzostwo Polski w 1977 roku, a chwilę później dołożyła Puchar Polski i Superpuchar. To był czas, kiedy na Oporowskiej panowała atmosfera, której nie dało się pomylić z żadną inną. Śląsk to klub, który lubi wracać na tron. Po latach wzlotów i upadków w 2012 roku znów został mistrzem Polski, a wrocławskie ulice zamieniły się w zielono-biało-czerwone morze. Kibice do dzisiaj wspominają tamten sezon pełen emocji, walki i meczów, które oglądało się z zapartym tchem. No a skoro o kibicach mowa, to jedna z największych sił Śląska. Stadion Wrocław, nowoczesna arena zbudowana na Euro 2012, potrafi zamienić się w prawdziwy kocioł. Gdy trybuny zaczynają śpiewać WKS, nawet przechodnie na Muchoborze wiedzą, że dzieje się coś ważnego. Śląsk Wrocław to jednak nie tylko historia i doping, to oczywiście także piłkarze, którzy zapisali się w pamięci kibiców. Tadeusz Pawłowski, legenda klubu, później trener, Janusz Sybis, ikona lat 70. Sebastian Mila, kapitan mistrzowskiej drużyny, który potrafił jednym podaniem zmienić los meczu. No, każde pokolenie miało swoich bohaterów. Klub słynie także z tego, że potrafi zaskakiwać. Raz walczy o europejskie puchary, innym razem o utrzymanie, ale jedno jest pewne. Z tym zespołem nigdy nie jest nudno, a Wrocław, miasto z charakterem, idealnie do takiej drużyny pasuje. Warto też pamiętać, że Śląsk to nie tylko pierwsza drużyna, to akademia, która szkoli młodych zawodników, to sekcje sportowe, społeczność, która angażuje się w życie miasta. Klub prowadzi akcje charytatywne, wspiera lokalne inicjatywy i buduje więź z kibicami, która wykracza daleko poza stadion. Dzisiaj Śląsk Wrocław to marka rozpoznawalna w całej Polsce. Klub z tradycją, z sukcesami, z wiernymi kibicami i z ambicjami. A kiedy piłkarze wychodzą na murawę w zielonych koszulkach, słychać jedno. Tu jest Wrocław, tu jest Śląsk.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.